Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo. Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka w

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

rywale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Podkręcamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

Melo. Melo Radio.

0: 99,4 FM. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne

0: jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
9: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Faktory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Najlepszy. Najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar. Perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender. Oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
17: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Radia Poznań.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu sporo będziemy mówić o grzybach.
5: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
4: Do tego tematu powrócimy za kilka minut, a na początek tego wydania magazynu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Niebawem do Poznania powrócą studenci i tutaj mamy garść porad dla tych studentów, którzy będą korzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu.
6: Tak, zachęcamy studentów do tego, żeby już się zainteresować ofertą Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy specjalnie dla studentów przygotowane bilety semestralne. To jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta, jeżeli chodzi o kasę, a każdemu studentowi zależy na tym, żeby oszczędzać, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostało. I dlatego zachęcamy do tego, żeby rozważyć możliwość zakupu biletu semestralnego. Jeżeli mamy takie bilety na strefę A, czyli na Poznań, między innymi, bo oczywiście one są też na inne strefy, ale jeżeli ktoś się przemieszcza tylko po Poznaniu, no to tutaj mamy strefę A i możemy skorzystać z takiego biletu na 120 dni. Ten bilet kosztuje 167 zł i wówczas no, przeliczając taki bilet na jeden dzień, no to on taki koszt tych przejazdów jednego dnia, jeżeli taki bilet sobie kupimy, no to jest wydatek rzędu niespełna złoty 40, także to rzeczywiście to są naprawdę bardzo atrakcyjne warunki. Jest też bilet na 150 dni, który kosztuje 202 zł, czyli tak przeliczając to na jeden dzień, no to mamy wydatek około złoty 34 grosze, także naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, specjalnie przeznaczona dla studentów i z takich praktycznych informacji, które warto wiedzieć, warto założyć sobie albo aplikację PK, jeżeli chcemy z takiego biletu korzystać, albo wyrobić sobie kartę PK, to są tak naprawdę nośniki tego biletu okresowego, tego biletu semestralnego, ale możemy także naszą elektroniczną legitymację studencką, to oczywiście dotyczy przede wszystkim studentów, którzy będą zaczynać tutaj studia w Poznaniu, czyli studentów pierwszego roku, możemy aktywować tą elektroniczną legitymację studencką i traktować ją tak samo jak kartę PK, także wtedy nie musimy sobie osobno karty PK wyrabiać, ale możemy po prostu zapisywać ten bilet właśnie na swoim ELS-ie. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie ztm.poznań.pl. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko korzystać z biletu okresowego, tego biletu semestralnego, no to tutaj najwygodniej będzie korzystać z aplikacji PK, ponieważ nie musimy mieć żadnej karty plastikowej, wszystko mamy w telefonie. Natomiast karta, czy to ten aktywowany ELS w systemie PK lub odrębna karta PK, jeżeli byśmy chcieli sobie taką kartę wyrobić. Ona daje dodatkową możliwość jeszcze korzystania z tak zwanej te-portmonetki, czyli takiego biletu przystankowego, czyli jeżeli nie mamy na przykład w danym momencie biletu semestralnego, no to możemy sobie doładować tą te-portmonetkę określoną kwotą, 10, 20, 15, jak nam zależy, jak chcemy złotych i korzystać, wydawać te pieniądze na okazjonalne przejazdy z te portmonetki, czyli na przykład jeżeli chcemy przejechać jeden przystanek, no to płacimy grosze, możemy przejechać 2, 3, 4, płacimy po prostu za liczbę przejechanych przystanków, nie płacimy za czas. Taką możliwość dają właśnie elektroniczne nośniki w postaci kart. Jeżeli chcemy tylko mieć bilet okresowy, tutaj zachęcamy do tego, żeby sobie pobrać aplikację PK.
4: Mówił Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią zabierzemy Was teraz do lasu. Będzie o grzybach.
5: Możemy śmiało powiedzieć, że sezon grzybowy jest otwarty. Coraz więcej porad tutaj u nas w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Coraz więcej grzybiarzy, no i oczywiście coraz większej ilości grzybów udzieliliśmy mieliśmy bardzo dużo porad grzybowych i grzybiarze opowiadają nam, że olbrzymie ilości grzybów pojawiły się w wielkopolskich lasach.
4: Jakie grzyby pojawiają się teraz najczęściej w wielkopolskich lasach?
5: Przede wszystkim mamy borowiki szlachetne, czyli prawdziwki. Dodatkowo też podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim bądź borowikiem rzosowym. No to jest grzyb, który upodobał sobie Polskę. On został do Polski zawleczony prawdopodobnie z sadzonkami drzew iglastych. Pierwsze pojawił się na terenie krajów nadbałtyckich, później wzdłuż Morza Bałtyckiego przedostał się do Polski. No i oczywiście jego ulubionymi lasami, w których rośnie, są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce, w związku z tym warunki mu sprzyjają i rozwija się i wędruje sobie od basenu Morza Bałtyckiego przez, w zasadzie już zawędrował do południa naszego kraju. W okolicach nawet Rzeszowa jest notowany.
4: W Wielkopolsce sezon na grzyby rozpoczął się już na całego, że tak się wyrażę.
5: Zdecydowanie możemy to stwierdzić już przejeżdżając wzdłuż lasów, bo bardzo duże ilości zaparkowanych samochodów, co już świadczy, że grzybiarzy jest w nich bardzo dużo. Zresztą też wyniki grzybobrania, bo tutaj nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy, więc bardzo duże ilości. Więc jak najbardziej, myślę, Wielkopolska, grzybobranie się zaczęło i zachęcamy, żeby grzyby zbierać w Wielkopolsce. Wielkopolska grzybem stoi we wrześniu. Też były intensywne opady deszczu, więc nadchodzący tydzień na pewno sprawi, że to grzybobranie będzie bardzo owocne. Różne są historie. Niektórzy wybierają się do lasu po raz pierwszy i zbierają praktycznie wszystkie grzyby, które są w lesie i przychodząc na poradę chcą dowiedzieć się, jakie owocniki wylądowały w ich koszu, więc wtedy udzielamy porady, instruujemy, w jaki sposób poszukiwać grzybów i jakie cechy są najważniejsze. Zdarzają się też osoby, które zbierają grzyby, ale określone gatunki i czytając informacje w internecie zaczynają zbierać inne grzyby i chcą potwierdzenia, czy ten gatunek, który zebrali, jest tym właśnie gatunkiem. Zdarzają się też osoby, które idąc do lasu korzystają z atlasów i chcą już po zebraniu tylko zweryfikować z nami swoje zbiory. No ale coraz częściej widzimy też grzybiarzy, którzy korzystają z licznych aplikacji, które pomagają w identyfikacji grzybów. To znaczy, powiem tak, należy ostrożnie podchodzić do tych narzędzi. Na chwilę obecną jeszcze sztuczna inteligencja troszeczkę myli się, jeśli chodzi o identyfikację grzybów. Zaobserwowaliśmy to na poradach, bo tutaj mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych. Natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki. Więc mamy grzyba goryczaka żółciowego, który jest grzybem niejadalnym i koźlarza babkę, który jest aromatycznym, bardzo dobrym grzybem, który wspaniale można wykorzystać w gastronomii. No i tak z delikatną ostrożnością, zawsze korzystając z aplikacji, powinniśmy ten wynik, który nam wskazuje aplikacja, zweryfikować z atlasem grzybów. Ewentualnie, no tak jak tutaj w Poznaniu, można upewnić się z grzyboznawcą w wojewódzkiej stacji, czy też z osobami, które po prostu znają się na grzybach, z jakimiś doświadczonymi grzybiarzami. Myślę, że przede wszystkim osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu, więc to przekłamuje. Jakby algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. W związku z tym, jeśli już je na samym wstępie wykonamy niewłaściwie, no to będzie miał trudności z rozpoznaniem i będzie identyfikował niewłaściwie. Jesteśmy w lesie, są czasami opady, jest zacienienie bądź za intensywne światło, więc ten kolor chociażby kapelusza, trzonu może być przekłamany. Dodatkowo, jeśli nie wskażemy algorytmowi konkretnych cech, które są ważne dla gatunku, na przykład, nie wiem, struktury trzonu, zakończenia trzonu, powierzchni hymenoforu, powierzchni kapelusza, nie wykonamy kilku czy kilkunastu tych zdjęć, tylko jednego, jedne zdjęcie jakby ukazujące całość owocnika, to rzeczywiście może mieć problemy nawet sztuczna inteligencja z rozpoznaniem. Tak, no przede wszystkim zbierajmy grzyby te, które znamy. Wtedy nie będziemy mieć żadnych pomyłek, jeśli chodzi o to, czy zebraliśmy grzyba trującego, czy też niejadalnego. Kolejną rzeczą, do lasu przede wszystkim zabieramy ze sobą kieszonkowy atlas grzybów. To jest też istotne, już na miejscu możemy weryfikować, co też trafia do naszego kosza. No, idealną sytuacją byłoby ze sobą zabrać doświadczonego grzybiarza, który na bieżąco będzie oceniał nasze zbiory. Ewentualnie no, grzyboznawcy, jeśli już mamy takiego, powiedzmy, farta. Dodatkowo, no też do tego lasu musimy się odpowiednio przygotować, bo oprócz tego, że idziemy zbierać grzyby, też musimy się w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Czyli właściwy ubiór, stosowny do tego miejsca, żeby zabezpieczyć się chociażby przed kleszczami, czy też innymi insektami. Możemy wykorzystywać do tego strój, długie spodnie, wysokie buty, różne repelenty, które zabezpieczają nas przed ukąszeniami. Ważne też, i myślę, że jedną z ważniejszych informacji jest to, żeby grzyby nie zbierać do torebek foliowych, do reklamówek foliowych, ze względu na to, że jeśli jesteśmy na tym grzybobraniu kilka, czasami nawet kilkanaście godzin i jest dość ciepło, to te grzyby cały czas oddychają i niestety grzyby się mogą zaparzyć w takiej reklamówce foliowej, co będzie powodowało, że w grzybach pojawią się substancje, które mogą wpływać na nasz organizm, mianowicie mogą spowodować zatrucia pokarmowe.
4: Mówimy tutaj nawet o grzybach jadalnych?
5: Nawet te grzyby jadalne, dokładnie. Więc najbezpieczniej jest zabierać ze sobą kosz wiklinowy, przewiewne, jakieś bawełniane torby, czy też papierowe, no, które po prostu nie będą generowały takich sytuacji jak zaparzenie grzybów. No i oczywiście warto też mieć ze sobą aplikację, ale aplikację, która będzie nam mówiła, gdzie dokładnie znajdujemy się, żeby po prostu nie zgubić się w lesie. No i z szacunku do mieszkańców lasu też, o czym chyba nie muszę przypominać, ale zachowujmy się cicho, spokojnie, nie niszczmy grzybów napotkanych w lesie, które nie są jadalne albo są trujące. No i też nie straszmy zwierzyny. To chyba jest najważniejsze. Czujmy się wspaniale w lesie, delektujmy się ciszą, spokojem i pięknem. Chowujmy się cicho, spokojnie. Nie niszczmy grzybów napotkanych w lesie, które nie są jadalne albo są trujące. No i też nie straszmy zwierzyny. To chyba jest najważniejsze. Czujmy się wspaniale w lesie, delektujmy się ciszą, spokojem i pięknem, które nas otacza.
4: Można powiedzieć, że

0: W Poznaniu pomagają sprawdzić gatunek grzyba, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu prosto z Poznania, a my pozostajemy w temacie grzybów. Kto jedzie autem do lasu, powinien pamiętać.
1: Przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów, bo często się zastawia te nasze leśne szlabany na dojazdach pożarowych i mieliśmy sytuację, że chociażby karetka pogotowa nie mogła dojechać po grzybiarza, który wezwał pomoc, bo samochody zastawiały ten wjazd do lasu. Trzeba było przy pomocy strażników leśnych przeprowadzić tą karetkę. Strata czasu. Może nam się wydarzyć coś poważnego i po prostu może skończyć się to bardzo poważnie dla nas. Także to też przypominamy, by w miejscach wyznaczonych przez leśników auto zostawiać samochód, a nie parkować, nie zastawiać wjazdów do lasu, szczególnie dróg pożarowych. One mają właśnie względy bezpieczeństwa na celu, żeby dojechała tam karetka, żeby tam dojechała straż pożarna w szybki i bezpieczny sposób.
0: Apelował na naszej antenie Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos jeszcze zbierania grzybów. Bezpieczeństwo zawsze powinno być ważniejsze niż koszyk pełen grzybów. Lepiej wrócić z mniejszym zbiorem, ale bezpiecznie do domu, niż narażać siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
0: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczynamy od serii włamań w Poznaniu i okolicach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
6: Od czerwca do sierpnia 2026 roku policjanci z Poznania odnotowali serię włamań na terenie Nowego Miasta, Kobylnicy i Szreniawy. Sprawcy za cel obrali według ustaleń śledczych restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do 3 samochodów. Działali przede wszystkim pod osłoną nocy. Do lokali dostawali się sprawcy m.in. poprzez podważanie okien i rolet, wyważanie drzwi czy wybijanie witryn. W przypadku samochodów wybijali szyby w tylnych drzwiach. Z wnętrza lokali zabierali głównie pieniądze, alkohol, papierosy oraz sprzęt elektroniczny. Z pojazdów kradli pozostawione w nich przedmioty. W jednym z przypadków, do którego doszło przy ulicy Żelaznej w Poznaniu, ich łupem padł specjalistyczny sprzęt do badania parametrów wody. Jego wartość wynosiła aż kilkanaście tysięcy złotych. Od początku sprawy policjanci szczegółowo analizowali każde zgłoszenie, zabezpieczali monitoringi, przesłuchiwali świadków i gromadzili informacje, które mogły pomóc w ustaleniu sprawców. Równolegle kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła im dostrzec pewne podobieństwa w sposobie działania sprawców. Mimo że do przestępstw dochodziło w różnych miejscach Poznania, a także powiatu poznańskiego, sposób dokonywania włamań, ale także charakter skradzionego mienia wskazywały, że za poszczególnymi zdarzeniami mogą stać te same osoby. Policjanci ustalili ich tożsamość, a następnie miejsca, w których mogli przebywać. Kolejnym etapem była policyjna realizacja. Pod koniec sierpnia kryminalni przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 3 osoby. 29-letnią kobietę oraz 2 mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Podczas przeszukania jednego z wytypowanych adresów policjanci odzyskali skradziony w połowie lipca na terenie Poznania motocykl, a także rower. Na tym jednak nie zakończyły się efekty realizacji. U jednego z zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli mefedron. Podczas przeszukań znaleźli również łomy, kominiarki, ale także inne narzędzia, które mogły być wykorzystywane podczas włamań. Policjanci odzyskali także część przedmiotów pochodzących z przestępstw. Wśród nich znalazły się m.in. akcesoria papierosowe oraz karton z dziecięcymi dresami skradzionymi podczas włamania do jednego ze wspomnianych samochodów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamania do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków. 29-letnia kobieta usłyszała 4 zarzuty związane z włamaniami do lokali i samochodów. 36-latek odpowie natomiast za 6 przestępstw, w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzież motocykla. Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
0: Pozostałej dwójce podejrzanych grozi do 10 lat więzienia. W naszym magazynie teraz zajrzymy na poznańską Wildę.
7: Zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kilińskiego na poznańskiej Wildzie. W ostatnim czasie odbyły się końcowe odbiory robót budowlanych. W ramach metamorfozy ulicy Kilińskiego jesienią zostaną postawione posadzone drzewa, krzewy i byli.

0: Gliny. Prace na ulicy Pilińskiego rozpoczęły się od modernizacji sieci gazowej pod koniec ubiegłego roku. Następnie wykonawca rozpoczął wymianę nawierzchni chodników i jezdni. Rozebrano stare, zniszczone chodniki i ułożono nowe z płyt betonowych. Przy kamienicach zostały wykonane pasy kompensacyjne z łupanej kostki granitowej, a na zjazdach do posesji ułożono kostkę ciętą. W kolejnym etapie wymieniono nawierzchnię jezdni. W połowie ulicy, gdzie docelowo powstanie enklawa zieleni, ułożono ciętą kostkę rzędową, tak aby wizualnie wyróżnić wjazd w to miejsce. Podobna nawierzchnia znajduje się na obu krańcach ulicy, zarówno od strony ulicy 28 czerwca, jak i od ulicy Prądzyńskiego. Kostka rzędowa została również ułożona na miejscach parkingowych. W pozostałej części ulicy nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej. W miejscu, gdzie już jesienią powstanie zielony zakątek, ustawione zostały ławki oraz zamontowane są stojaki rowerowe. Mieszkańcy mogą tam przysiąść, odpocząć w cieniu rosnących drzew. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz spójnej stylistyce ulica zyskała uporządkowany charakter, podkreślający jej historyczną tożsamość. Zdecydowanie poprawia się estetyka otoczenia oraz komfort poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Lepszą retencję wód opadowych w tym rejonie zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń. Ponad 300 metrów kwadratowych nowej nawierzchni zyska zieleń. Lepszą retencję wód opadowych zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń oraz nieutwardzone tereny wokół starych drzew. Jest to ponad 300 metrów kwadratowych. Ostatnim akcentem metamorfozy będą nowe nasadzenia na jesień. We wspomnianych odbrukowanych miejscach posadzimy drzewa. Będzie to 5 platanów oraz 3 wiśnie kanzan. Przybędzie również 570 krzewów róż i bylin oraz 3,5 tysiąca roślin cebulowych. Zróżnicowana i starannie dobrana zieleń nie tylko podniesie walory estetyczne ulicy, ale także korzystnie wpłynie na jej mikroklimat. Wszystkie prace są finansowane z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
1: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a koszt wszystkich prac to prawie 2 miliony złotych. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w terenie, ale też w studio. I właśnie dzisiaj w moim studio przy 27 grudnia...
2: Ania Rzepka, Stowarzyszenie KRO, Poznańskie Centrum Wolontariatu. Witam.
1: A naszą rozmowę zaczniemy od maratonu.
2: Dokładnie, maratonu, ale nie takiego biegowego, tylko poznańskiego maratonu wolontariatu, który ponownie będzie gościł w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Założeniem tego wydarzenia jest takie hasło, że wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem. To znaczy podczas wydarzenia, które jest otwarte, bezpłatne, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, będzie można włączyć się w pomaganie poznańskim organizacjom pozarządowym tam na miejscu. Można poświęcić na to moment, można poświęcić na to kilka godzin, ponieważ wydarzenie odbywa się w godzinach 10-17. Oczywiście przy każdym stanowisku znajdziemy animatora, znajdziemy osobę prowadzącą, która wspomoże nas w tworzeniu tych przedmiotów, które będą wspierać organizacje pozarządowe. Także jeżeli ktoś na co dzień nie zajmuje się rękodziełem, nie musi się obawiać, że nie podoła, bo na pewno wspólnie damy radę. Tak jak wspominałam, to będzie kolejna edycja Maratonu Wolontariatu i ponownie w Centrum Kultury Zamek. Tym razem jednak będziemy działać na pierwszym piętrze w przestrzeni Atrium. No i oczywiście oprócz stref, które będą dedykowane pomaganiu, znajdziecie też stanowisko Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będziecie mogli porozmawiać z nami o możliwościach zaangażowania się w wolontariat w innej formie, być może systematycznej, być może również w jakieś akcje wolontariackie. Także serdecznie zapraszamy. Powtórzę jeszcze raz, że będzie się to działo w środę, 7 października w Centrum Kultury Zamek w przestrzeni Atrium na pierwszym piętrze w godzinach 10-17.
1: Przypomnijmy, obowiązują jakieś zapisy?
2: Nie obowiązują zapisy. Jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne dla osób w każdym wieku, bo też poziom trudności, poziom zaawansowania tego rękodzieła, które będziemy tworzyć, będzie różnorodny, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast w wydarzeniu mogą wziąć też udział grupy zorganizowane, na przykład szkolne kluby wolontariatu czy kluby seniora, dlatego jeżeli ktoś chciałby przyjść większą grupą, większą ekipą, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, na przykład mailowego na adres kro@centrumkro.pl. Można też wejść na naszą stronę www.centrumkro.pl, na stronę wolontariatpoznań.pl i tam znajdziecie dane do kontaktu z nami.
1: A teraz nieco zmienimy temat. Chciałbym zapytać o mini granty.
2: Tak, coś dla studentów, także jeżeli słuchają nas studenci, to teraz uwaga, ponieważ Poznańskie Centrum Wolontariatu otwarło nabór na mini granty dla studentów. Wystarczy, że zbierzecie grupę 3 studentów, studentek, osób studiujących na poznańskich uczelniach i napiszecie projekt właśnie na akcję wolontariacką. Jeżeli ktoś tego nigdy nie robił, jeżeli brzmi to może jakoś trudno, to nie martwcie się. Na naszej stronie jest formularz, krótki opis projektu należy przygotować, no i też osoby z naszego zespołu wspierają w przygotowaniu, w realizacji tych inicjatyw. To musi być inicjatywa, która odpowiada na problemy, na potrzeby lokalnej społeczności i aktywizuje właśnie też społeczność studencką. Można zdobyć do 1000 zł na realizację takiej akcji, dlatego jeżeli komuś w głowie kiełkuje jakiś pomysł, chciałby coś zrobić, chciałby coś zrealizować, to jest ten moment, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatpoznań.pl i tam w odpowiedniej zakładce znajdziecie szczegóły, znajdziecie kontakt do osób z naszego zespołu, które Was w tym wspomogą. Także zachęcam, to jest ten moment, żeby zacząć działać.
1: Oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, a tymczasem w kalendarzu mamy wrzesień, a jak wrzesień, to dzieje się sporo i również u Was, prawda?
2: Zgadza się. Między innymi po przerwie takiej wakacyjnej, urlopowej wróciły do Poznańskiego Centrum Wolontariatu nasze warsztaty. Warsztaty bezpłatne, odpowiadające znów na różne potrzeby wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu w naszym mieście. Także zachęcam, żeby na naszej stronie, na naszych social mediach Poznańskiego Centrum Wolontariatu sprawdzić harmonogram nowych warsztatów bezpłatnych, na które można się zapisać.
1: A jeśli ktoś czuje, że chciałby zostać wolontariuszem, droga nie jest wcale taka trudna.
2: Dokładnie. Niezmiennie na naszej stronie publikujemy najnowsze, aktualne oferty wolontariackie. Jeżeli słuchają nas na przykład rodzice, to można również skorzystać na naszej stronie z takiego filtra wieku wolontariusza. Można znaleźć wolontariat też dla swojego dziecka. Dziecko również może to zrobić. Same oferty są podzielone na różne kategorie, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A gdyby pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszamy również do kontaktu z nami na naszej stronie wolontariatpoznań.pl. Znajdziecie kontakt do nas, także zapraszamy. Poznaniacy są bardzo pomocni i chętnie angażują się w wolontariat, w akcje społeczne, natomiast jak wiadomo, wolontariuszy nigdy za wielu, dlatego jeżeli ktoś z wolontariatem nie miał długo do czynienia albo nigdy nie miał do czynienia, to wejście na naszą stronę wolontariatpoznań.pl sprawdzenie ofert wolontariatu jest dobrym pierwszym krokiem, który można wykonać z domu, albo przyjście właśnie na maraton wolontariatu 7 października, gdzie będzie można włączyć się w pomaganie tu i teraz na miejscu, ale też właśnie porozmawiać z naszym zespołem, porozmawiać o możliwościach, rodzajach wolontariatu, zasadach zaangażowania się w niego i dowiedzieć się, jak w naszym mieście można pomagać.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że pięknie o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
2: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Krajopoznańskie Centrum Wolontariatu. Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie. Sport. Ćwierć wieku biegania w stolicy Wielkopolski. Trwają zapisy na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
3: Przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne, historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. Ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas. Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz.
1: Na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza zapraszamy 4 października.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.

0: Poznaniu rozpoczęły się już roboty na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Prace mają potrwać do połowy października. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla będzie zamknięta. Obowiązują objazdy. Patrzcie tam na znaki.
1: Powinny być specjalne weekendowe kursy, jak przygotować się na poniedziałek. Na szczęście jesteśmy w tym razem, podkręcamy tempo w Melo Radio, bo już w 6:30. I za chwilę dla was na rozgrzewkę trzy szoty w Melo. Waldek Derłek, dzień dobry, hej!

Dub Dogs w Meloradio, a to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas jak najszybciej, bo mam dla was trzy poranne szoty w Melo. No i merch do zgarnięcia. Czekam teraz 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Melo torba dla was. Dzwońcie jak najszybciej. 3-2-1-3-2-1-7-7-7.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryj,

0: ten kawałek do reklamy.
1: No i robimy to, co zrobić mamy. Sokół w Melo, to teraz pogwarzymy. Cześć Kasia, hej.
2: Cześć.
1: Cześć, Kasia, siemanka. Co tam dzisiaj już ci się udało, co? Przyznaj się, pochwal.
2: Udało mi się z samego rana dodzwonić do Melo Radia. Na 3 szoty w Melo.
1: Punkt dla ciebie. No jak ty tak zaczynasz, to naprawdę ten tydzień musi być dobry. Co dzisiaj będziesz robić?
2: No właśnie siedzę przed pracą, za chwilę będę szła do pracy, no i to na poczcie roznieść listy dzisiaj.
1: A już myślałem, że powiesz nie do pracy, tylko będę się dzisiaj obijać. Słuchaj, uwaga, dla ciebie teraz.
3: 3 szoty w Melo. Melo.
1: Kasia, mieszkanie czy dom?
2: Mieszkanie.
1: Wolisz chodzić na grzyby czy zrywać owoce z drzewa?
2: Zrywać owoce z drzewa.
1: A teraz uwaga, rower czy hulajnoga?
2: O, jak się. Rower.
1: Trochę podchwytliwe pytanie dla ciebie, bo ty to chyba bardziej na nogach, co?
2: Na nogach i samochodem.
1: Wybrnęłaś.
2: Bardziej.
1: Niech ten poniedziałek ci się kręci fajnie. Dla ciebie Melo Torba. Trzymaj się, Kaśka. Cześć, dzięki. Bye.
2: Super, dzięki. 3 szoty w Melo.

0: James Young, Infinity w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana i co z tego, że jest poniedziałek? Też może być naprawdę fajnie, przekonajcie się razem z Melo, że tak będzie. Od rana podkręcamy tempo, podkręcamy ten poniedziałek. No, zegarków nie podkręcamy i tak już chodzą naprawdę szybko. Za 7 minut, 7 już teraz.
1: A już o 7 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta, Set Girl z Melo. Mamy też dla Was newsy, to za chwilę i prognozę pogody w Melo Radio.
2: Reklama. W Waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Niebieskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
15: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
14: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę.
18: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
6: Przez cały dzień w Poznaniu będzie pochmurno. Do południa spodziewajcie się przelotnych opadów. Termometry wskazują 15 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 20. We wtorek będzie zdecydowanie bardziej pogodnie, słonecznie. Ciśnienie obecnie jest wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby.
7: To już prawie siódma. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
8: Premier spotkał się z szefami służb. To po niedzielnym ataku na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej kilkaset metrów od polskiej granicy, mówi Donald Tusk.
9: Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych.
8: To właśnie jeden z takich dronów uderzył tuż obok przejścia w Dorohusku. Na autostradach i drogach ekspresowych zostaną uzupełnione znaki. Tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, pojawi się informacja o tym, jakie ograniczenie obowiązuje. Aleksander Zwierew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Łoś sparaliżował wczoraj ruch kolejowy w pobliżu stacji Warszawa Centralna. Pojawił się na torach. Utrudnienia trwały ponad 80 minut. Zwierzę wróciło do natury.
7: Poniedziałek jeszcze do tej pory niczym was nie zaskoczył. Spokojnie, dopiero siódma. My rozkręcamy się i podkręcamy tempo w Meloradiu. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek Darłak. Inni gadają, a my już dla was gramy.

Gangsta's Paradise, Lost Capital w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Dzisiaj mamy poniedziałek, a wydajecie sobie z tym świetnie radę, a ja chciałbym was zapytać dzisiaj, uwaga, co mówicie sami do siebie? Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? Wiecie, w różnych sytuacjach. Czekam na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, bo jestem tego bardzo ciekaw. Jak zwykle wiem, że można liczyć na was. Jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie? W myślach albo wiecie, tak po cichu pod nosem. Czekamy na meloradio.pl, wbijajcie, nagrywajcie za najfajniejsze głosówki. Jest merczyk do zgarnięcia.

Smola z tej Tripsy, duże oczy w Meloradiu, podkręcamy tempo i pytamy, jaki tekst mówicie najczęściej sami do siebie, tak wiecie, w myślach, albo pod nosem, jaki tekst, co takiego mówicie sami do siebie najczęściej, jak się zdarzy, no to czekam na wasze głosówki, wbijacie na meloradio.pl ze swojego telefonu i nagrywacie, wystarczy tam nacisnąć słuchawkę. Na dole już głosówka leci do nas, a do was być może za te najlepsze, najfajniejsze głosówki poleci fajny Melo Merch. Słuchajcie, w Wielkiej Brytanii zrobiono ciekawy test, wyszło z niego, że żeby zrobić jedno selfie, z którego jesteśmy zadowoleni, musimy zrobić 5 zdjęć. Średnio potrzeba właśnie 5 prób, żebyśmy uznali, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyszło. Tylko co piąta pytana osoba przyznaje, że wystarczy jej jedna próba, bo od razu uznaje, że na tym zdjęciu wszystko jest okej. A 35% ludzi to przyznaje, że ma w swoim telefonie całą serię prawie identycznych zdjęć. Skądś to znamy, co?

0: Jest poniedziałek, ale na szczęście też są i takie numery. Tak podkręcamy tempo On Tonight i Sylwa Bumpa w Melo Radio. No i są różne fajne teksty, które mówicie sobie najczęściej pod nosem do samego siebie. Jakie to są teksty? Czekamy. Jakie teksty mówicie sami do siebie? Czekam na wasze głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie coś nagrać.
1: Ała, kurwa, rzeczywiście.
0: No dobra, a twoja propozycja?
2: Zdarza mi się powiedzieć dość często o masz i pasuje do wielu rzeczy.
0: Faktycznie pasuje, a ty?
3: U bracie, ci znowu nie pykło.
0: Słuchajcie, no żeby tam wszystko wam dzisiaj pykło od samego rana. Najlepiej niech pyknie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Jaki tekst mówicie do siebie najczęściej?

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50, RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
19: Kawka się ceni.
20: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
21: Polecam. Cezary Pazura.
22: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
23: Znowu nie możesz zasnąć.
0: Nawet liczenie owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
23: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
25: Podkręcamy tempo w Meloradio, a to Morandi i Angels. Już za 27.08.

0: Cadwell i Chris Jones w Melo. Young Again. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio, tak żebyście dobrze się czuli z samego rana w poniedziałek, bo to bardzo istotne, podobno. Za 17 minut godzina 8, a my dzisiaj pytamy, jaki tekst zdarza wam się mówić sami do siebie. Sporo waszych propozycji, sporo wiadomości, sporo głosówek, sporo tekstówek też. Uwaga, zaczynam od jutra. Po co ja tu przyszłam? Jeszcze 5 minut. Spokojnie, jakoś to będzie. Jeszcze tylko jeden odcinek. To jest też dobre. Dobra, nikt tego nie widział. No i moje ulubione, nie no, serio. A ty?
1: Weź to od razu, wypikaj, wiesz? To najczęściej mówię do siebie. Pozdrawiam.
0: No, rozumiem, takie coś do pikania by się przydało czasami pod ręką.
2: Nic, tylko się zaje.
0: Nie no, nie dajcie się zajechać dzisiaj. Na mnie

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Chris Cross Amsterdam, My Oh My, jedna z propozycji. Do 30 Meloradia, głosujecie na meloradio.pl. Już za chwilę newsy u nas, będzie też prognoza pogody. No i podpowiadam, że po 8 to będzie też nasza nowa zabawa, czyli ostatnie słowo. Już się szykujcie.
1: A już o 8 zagramy.
0: Tobie Ramia i Fly High w Melo. Właśnie tak, zagramy wam punktualnie o 8, inni wtedy będą jeszcze gadać.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
21: Po reklamie. Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
22: Ruszają prace na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Swoją trasę zmieniła też linia autobusowa numer 146. Jest skrócona do pętli Strzeszyn PKM.
21: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Pogoda.
22: Od rana w Poznaniu jest deszczowo, ale według synoptyków przestanie padać jeszcze przed południem. Do końca dnia będzie jednak pochmurno. Po południu możliwe są chwilowe przejaśnienia. Termometry wskazują 15 stopni. Temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 21 stopni. We wtorek będzie pogodnie i słonecznie. Wiatr wieje słaby.
23: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
24: Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Piesiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna, mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.
25: Prowadzimy czynności w kierunku artykułu 155, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.
24: Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego, tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
23: Dużo wyjątkowych numerów mamy dla was i specjalnie na okazję poniedziałku nasza zabawa Ostatnie Słowo. To już za chwilę. Waldek Darłak. Cześć, siema, hej, inni gadają. My już gramy w Melo.

Felix Jan i Sofia Lisbexer, ready for your love. Jak jesteście gotowi na to, co mamy dla was przygotowane, to jak najszybciej dzwońcie teraz. Zabawa ostatnie słowo. Ruszamy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby. A jak już te dwie osoby będą, to wtedy ja podaję kategorię, z której będę czekał na to, żebyście podali jak największą ilość słów. Oczywiście bawimy się na czas. Na to wszystko jest tylko 20 sekund. Już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czeka Melo Merch do zgarnięcia. Nasze oryginalne, fantastyczne skiety Melo Radia są do wzięcia i do zgarnięcia też Melo Torba. Czekam na was. 321-321-777. Nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę. 12 po 8.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana, dzisiaj w dzień, który wszyscy uwielbiają. Nie no, wiem, przesadziłem trochę. Poniedziałek mamy. Ale zobaczcie, jest plusik jeden. Trzynastka nam przeleciała przez weekend. Dzisiaj czternasty, na szczęście.
1: Ostatnie słowo.
0: No i zobaczymy, kto dzisiaj będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj tych słów powie więcej razem z nami. Już teraz Mateusz. Cześć, Mateusz.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Siemaneczko. Hej, Mateusz, dzisiaj szczęśliwy i zadowolony. Takie trochę przedłużenie weekendu, przyznaj się, bo dzisiaj home office ma. Mhm, zazdrościłem.
2: Prawda, prawda.
0: Dobra, jest też Adam. Siema, Adam, hej.
3: Cześć, witam.
0: Cześć, słuchajcie, Adam to jest gość, który patrzy na was z góry, bo on różne rzeczy montuje na dachach. Ale teraz jesteś na ziemi.
3: Tak, tak, aktualnie na ziemi.
0: Dobra, pełne uziemienie, czyli czujemy się pewnie. Ja też jestem dzięki temu spokojniejszy o was. Ale uwaga, liczę na wasze szybkie tempo. Zasada w tej zabawie jest taka, że za chwilę podam wam kategorię. Z tej kategorii liczę, że powiecie jak największą ilość słów. Mówicie na zmianę, zaczyna Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz, potem Adam, potem Mateusz. Zobaczymy, kto powie więcej słów. Ten, kto powie więcej, zgarnia skiety. Kto mniej, melotorbę. Każdy będzie zadowolony i najważniejsze, panowie, uwaga na to, macie 20 sekund łącznie. A kategoria dzisiaj to, uwaga, uwaga, gatunki muzyczne. Adam, start.
3: Pop. Rock. Hardstyle. Disco polo. Hard rock. R&B.
0: Koniec czasu! Słuchajcie, ale poleciliście tam w pewnym momencie, no, od bandy do bandy, można powiedzieć, nieźle było. Ja myślę, że remis to jest sprawiedliwy wynik. 3-3 dzisiaj. To jest starcie, które zostaje zakończone remisem i myślę, że tak jest najlepiej w poniedziałek rano. Dla Adama melotorba, dla Mateusza melotorba. Trzymajcie się, dla was wszystkich fajnego poniedziałku.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha Everlasting w Melo. Mamy wszystkie te numery, dzięki którym będzie się wam chciało trochę bardziej w poniedziałek z samego rano i mamy też jeden sposób, jak tu bardziej się zintegrować z sąsiadami. O tym już za chwilę i nie chodzi mi ani o wspólną imprezę, ani o grilla. Za chwilę więcej o tym. Będzie wcześniej także Liwka, między innymi już 27 po 8 w Melo Radio.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: 8 200
3: 8 600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
11: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie.

It's so good, Choice Ivan w Melo i Rush. I tak podkręcamy tempo. Za 18 minut 9. Jakby tu się zintegrować z sąsiadami? W jednym amerykańskim miasteczku ludzie z całej dzielnicy postanowili zrobić coś wspólnie, wszyscy razem, jednocześnie. No i wymyślili, że urządzą wielką wyprzedaż garażową. W całej akcji wzięli udział mieszkańcy aż 60 domów. To się nazywa, słuchajcie, mega wyprzedaż. A ile wy macie w domu takich rzeczy, które to leżą od lat, ale wiecie, no szkoda wyrzucić, albo tak jak to u mnie jest, na pewno jeszcze się przyda.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. Griffin i World Away, jeden z tych numerów, dzięki którym poniedziałek jest jakoś taki o wiele sympatyczniejszy od samego rana. Już za 9 minut 9, za chwilę w Melo Newsy, będzie też prognoza pogody, no i będzie kolejna porcja gorącej muzy.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo Radio. Inni będą jeszcze gadać, a my już wam tak zagramy. Punktualnie o 9.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.
0: tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
23: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
24: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
25: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
26: Twoja definicja dobrego snu.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
29: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
30: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
31: Rozpoczął się remont nawierzchni na wiadukcie nad autostradą A2 w ciągu ulicy Pokrzywno. Prace obejmują również jezdnie przed i za wiaduktem. W ich rejonie obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Prędkość pojazdów ograniczono tam obecnie do 30 km na godzinę.
30: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
29: Pogoda.
31: Stopni wskazują obecnie termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21 stopni. Przez cały dzień ma być pochmurno, po południu możliwe są przejaśnienia. Na razie jest deszczowo, ale jeszcze przed południem ma przestać padać. Aktualnie wiatr wieje słaby, a ciśnienie mamy wysokie.
32: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
33: Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania, mówi Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
34: Tak szybko jak będzie to możliwe, przywrócimy normalną, właściwą organizację ruchu.
33: Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz Stop Znieczulicy, Wyloguj Obojętność ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka ona obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu, oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek, Iga Świątek jest dziewiąta. Wolniejsze starzenie i lepszy sen dzięki terapii poznawczo-behawioralnej. To u osób cierpiących właśnie na bezsenność, tak twierdzą amerykańscy naukowcy.
32: Lepszy poniedziałek i lepszy start tego nowego tygodnia. My twierdzimy, że to także właśnie dzięki tej energetycznej muzie, jaką mamy dla was. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darła, heja!

Solo i Blanka w Melo Radio, ale cały czas razem z wami. No poniedziałek mamy, tak się ten tydzień zaczyna. Na szczęście jesteście w miejscu, gdzie mamy też dużo energetycznej muzy i gramy ją dla was. Josh Baker to świetny przykład. My Place w Melo już 11 minut po 9:00.

Fabia Klausia w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po godzinie 9 mamy, a pewien facet to wygrał 240 tysięcy dolarów, ale na początku nawet o tym nie wiedział. Najpierw los mu się gdzieś zapodział, a jak się w końcu znalazł i gość zobaczył, że wygrał, to postanowił poczekać sobie jeszcze prawie do ostatniej chwili i odebrał te pieniądze dopiero po roku. Czujecie to? Prawie przed upływem terminu. Ja rozumiem, że niektórych rzeczy lepiej nie robić w poniedziałek, no ale są sprawy, których nie można odkładać. Jak najszybciej wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was szybką kasę. Napiszcie koniecznie, jakie macie pomysły, na co przepuścicie te pieniądze. 200 są do zgarnięcia i na pewno trafią do kogoś jeszcze dzisiaj. Tylko najpierw wy musicie trafić na meloradio.pl, tam napisać, na co wydacie tą szybką kasę, no i czekać na telefon od nas. A jak już będziecie mogli odebrać, no to szybka kasa wpada wam od razu w ręce i wydać ją będziecie mogli dosłownie po chwili. Także czekamy na meloradio.pl, 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Meloradio.

0: Maxwell, whatever turns you on. Wasz poniedziałek też w trybie on już od samego rana. 27 minut po godzinie 9 mamy i dużo energetycznej muzy dla was. I tu Colors już za chwilę w Meloradiu. A później to powiem wam, gdzie i dlaczego za drapanie się po uchu można dostać mandat. Posłuchajcie w Melo.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W kawałek i wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Po reklamie.

Mocny klasyk. Four Strings i Take Me Away z tym numerem wiele osób ma dobre imprezowe skojarzenia. Podkręcamy tempo w Meloradiu, a w Grecji uruchomiono system kamer, które przy pomocy AI monitorują, czy kierowcy nie łamią przepisów. Dochodzi jednak do absurdalnych sytuacji, gdzie wystawiane są mandaty za wykroczenia, których nie było. Kamery rejestrują obraz, ale zdarza się, że źle interpretują to, co widzą. No i posypały się mandaty. Na przykład AI uznało, że pasażer nie miał zapiętych pasów. Problem tylko w tym, że żadnego pasażera nie było, a na fotelu leżał po prostu plecak. Ale hitem to są mandaty za drapanie się po uchu. Kierowcy dostają takie, bo AI uznaje, że ktoś akurat rozmawiał przez telefon. W sumie taki mandat to i tak niewielki koszt, żeby się dowiedzieć, że cały czas jeszcze jesteśmy lepsi.

0: Sony Podera, Rebecca Hill, Say Something. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Zareagujcie odpowiednio na ten numer. To propozycja do 30 Meloradia. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na ten numer. A jaka jest moja reakcja na twój widok, kolego? Stary, jak ja się cieszę, że cię widzę i że poniedziałek cię nie przestraszył. Adiusz się szykuje, żeby przywitać was po 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo. Plan jest taki, przejmuje was Adi, a my budzimy się razem znów jutro w 6:30. Waldek Derbak, fajnego poniedziałku.

0: 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
18: Gdzie ty mnie prowadzisz?
17: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
21: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Włączamy niskie ceny.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Wiejskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
26: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
27: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.

0: mają potrwać jeszcze do końca września.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Pogoda.

0: południem jednak ma już przestać padać, po południu natomiast możliwe są przejaśnienia. Termometry wskazują 16 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Wiatr wieje słaby, miejscami podmuchy mogą być umiarkowane. Ciśnienie mamy wysokie.
1: To są newsy Meloradia Poznań.
0: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia kobieta wypadła z okna z trzeciego piętra placówki. Mimo reanimacji życia kobiety nie udało się uratować, mówi nasz reporter Adam Kaźmierczak.
2: Postępowanie na razie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Kluczowe jednak dla sprawy będą przesłuchania osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia.
0: Na jutro zaplanowana jest sekcja zwłok. Pora na ważne informacje dla kierowców. Do 2 października potrwają utrudnienia na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. Tymczasem zbliża się Poznański Tydzień Różnorodności. W programie są integracyjne warsztaty, nauka języka migowego, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Inauguracja już w tę niedzielę. A kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o nowej organizacji ruchu na ulicy Kutrzeby.
3: Za moment 10:00 to są newsy Meloradia, Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy.
4: Bardzo dużo pracy jest do zrobienia.
5: No muszą robić, żeby było ładnie.
3: Z kolei na odbudowę zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu. Tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
6: Na zegarach 10:00, no siemanko, Adi z tej strony. No to zaczynamy z poniedziałkiem, walka nie jest prosta, bo przed nami cały tydzień, ale spokojnie i z tym damy radę. Kiedy inni gadają, my już gramy. Topic, Becky G, Sol Papi.

Neptunika i What If, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, no ta jesień chyba jest już bardzo blisko, jeżeli już nie jest tak naprawdę, bo obserwujemy termometry, widzimy, co się dzieje za oknami. Trochę też... Neptunika i What If, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, no ta jesień chyba jest już bardzo blisko, jeżeli już nie jest tak naprawdę, bo obserwujemy termometry, widzimy, co się dzieje za oknami, trochę deszczowo, trochę szarawo, no chyba jesień faktycznie.

0: Lost Frequencies i Mary Frost z Paraiso, tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Walczymy dalej z poniedziałkiem, nie odpuszczę wam. Będziemy czuć się dzisiaj wszyscy dobrze, będziemy podekscytowani mocarnym brzmieniem, zadbamy o to, żeby było jak należy, no bo w tej godzinie Kashmir, Eli Oaks i Reasons, dużo dobrego brzmienia, to mogę wam obiecać.
1: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od jednego do czterech pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
13: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A, MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeży filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę.

Kashmir i Tears of the Dance Floor. No tak, bo to właśnie tutaj w tym miejscu można zrobić coś szalonego. Można, no oprócz tego, że podkręcić tempo, to jeszcze między innymi zadbać o swój budżet, no bo do zgarnięcia macie w ramach szybkiej kasy 200, a nawet 500 zł. I to w zasadzie na co tylko stryjenka sobie życzy. Wbijacie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co chcecie z tym sianem zrobić, a potem co? Odbieracie telefon i wygrywacie. Proste, banalne. Karnawał, Gips, już teraz razem z Pesedem w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kygo, Take Me Back. Tak podkręcamy tempo, bo to przecież w remiksie Robina Schulza. A Robina Schulza przypominam, że usłyszycie w dobrym Melo w weekend, także szykujcie się, a w razie czego zapiszcie, żeby wam nie uciekło.
1: A już o 11 zagramy
0: Bebe Rexha i Sad Girls. No i to jest ta dziewczyna, która moim zdaniem okazała się totalnym diamentem tegorocznego Tomorrowland, bo mimo krótkiego seta zrobiła niezwykłe show.
1: Reklama. Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
9: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Faktory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
8: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
12: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
13: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na Kawalia.
14: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
15: Gdzie ty mnie prowadzisz?
14: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
16: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
20: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
22: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb kurski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
25: Do końca dnia w Poznaniu będzie pochmurno. Po południu jest jednak szansa na przejaśnienia. We wtorek będzie znacznie więcej słońca. Termometry obecnie wskazują 16 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. Ciśnienie mamy wysokie, takie utrzyma się do końca dnia. Wiatr wieje słaby. Obecnie jakość powietrza jest bardzo dobra.
24: To są newsy Meloradia Poznań.
25: Urszula Salamon, zapraszam. Trwa kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To w związku z wysokimi cenami za przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
26: Ta autostrada jest zbyt droga. Ja zleciłem kontrolę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie u operatora tej autostrady.
25: Kierowcy osobówek za przejechanie 50-kilometrowego odcinka muszą zapłacić już 41 zł na bramce. I kolejne informacje drogowe. Wprowadzono nową organizację ruchu na ulicy Kutrzeby. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcy mają teraz do dyspozycji jeden pas ruchu. Po południowej stronie ulicy wyznaczono kilkadziesiąt miejsc postojowych. Na koniec kultura. Ruszył nabór do 20. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator. Zdobycie Grand Prix w konkursie krótkich metraży skraca drogę do nominacji do Oscara. Nabór potrwa do 12 stycznia. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o Poznańskim Tygodniu Różnorodności.
27: Zbliża się 11. To są newsy Meloradia. Marcin Sikora. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed budynkiem powstało miasteczko. Będą też dyżury posłów. Potrzebne są szlaki transportu LNG z pominięciem cieśniny Ormus. Tak mówi minister energii Omanu. To podczas konferencji producentów i handlowców z branży gazowej. Powoli zbliżamy się do jesieni. W wielu miejscach jednak nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości. Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
28: Przeważnie około 18 do 22 stopni.
27: Na początku tygodnia trzeba liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Topnienie lodowców w Himalajach coraz większym zagrożeniem dla Indii. Tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi. Tak oceniają naukowcy.
29: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, my już gramy. Zaczynamy od bardzo energetycznej dziewczyny, albo raczej diwy, którą też spotkacie na Instagramie Meloradia. Bibi Rexa, Sad Girls, ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Silva Bumpa On Tonight w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, w międzyczasie sprawdzam, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych i mam coś dla osób, którym trochę się nie chce, chociaż nie jest to temat do żartowania, ale dobra, delikatnie podejdźmy do tego z dystansem. Dzisiaj obchodzimy coś takiego jak Dzień Wypalenia Zawodowego i to jest naprawdę poważne zagadnienie, które, o którym trzeba mówić głośno. Jeżeli faktycznie coś takiego się u was pojawia, to pamiętajcie, że zawsze warto o tym z kimś pogadać, a jeżeli po prostu wam się nie chce, no to może jak pójdziecie do szefa i powiecie: szefie, bo ja już jestem wypalony, dzisiaj nie chce mi się. Może to 20 minut, 15 by was puścił wcześniej. No trzymam za to kciuki. A jak nie, to tsunami. Gramy już teraz Dubs.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Swedish House Mafia. Lucky Lee, Happiness is So Sad w Meloradiu i 27 minut po godzinie 11. No tak można podkręcać tempo, zwłaszcza, że coś się dzieje. No bo widziałem na ich Instagramie, że oni mają dosyć bardzo mocne, obfite plany na rok 2027 i to, że to będzie muzyczne, to jedno, ale to, że będzie tam dużo ludzi i będzie dosyć duże zbiorowisko w Europie, no to już jest druga sprawa. Jak będę wiedział coś więcej, dam znać.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
10: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
11: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
20: To ja też chcę.
19: 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

Ja też wam życzę wszystkiego, co najlepsze. Sigala, Becky Hill, Wish You Well w Meloradio. 18 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Mamy poniedziałek dzisiaj. Tak, poniedziałek to jest straszny dzień, wiem o tym doskonale, nie musimy sobie o tym za bardzo przypominać, ale z kolei o tym, co chciałem wam powiedzieć, warto przypominać zawsze i wszędzie, no bo 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie, to zawsze jest kusząca propozycja, dlatego jak macie tylko możliwość, to proszę bardzo, let's go, meloradio.pl, tam wbijamy zakładka konkursy i akcje, tam wybieracie to, co potrzeba, piszecie, na co chcielibyście to wydać i potem odbieracie telefon, włączacie dźwięk, żeby w razie czego słyszeć, że ktoś dzwoni. No i jak ktoś zadzwoni, to już dobrze.

0: All of my love w Melo Radio. 10 minut do godziny 12. Ze mną Marcin Sikora. Siemanko!
1: No cześć, w końcu znowu razem.
0: No nareszcie, trochę musieliśmy na to zaczekać, ale stary, mamy to. A co masz w newsach w ogóle?
1: A między innymi o tym, że uczniowie się garbią i mają problemy z postawą.
0: O, to ja w sumie od szkoły przyjmuję pozycję krewetki.
2: A już o 12 zagramy
0: The Bowser i Magnetic w Melo Radio. Ale zobacz, oni tutaj się wycwanili w tym nowym studiu i zobacz, jakie my mamy fotele wygodne, żebyśmy właśnie się już nie garbili. To jest cwane.
1: No ja i tak to robię.
0: No i tak się czasem zdarza.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
15: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
14: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
15: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
14: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
15: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
16: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Oszczędzania są zawsze na plusie.
20: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
10: Termometry w Poznaniu aktualnie wskazują 18 stopni. Będzie jeszcze trochę cieplej, temperatura maksymalnie wzrośnie do 21 stopni. Jest pochmurno, ale po południu są szanse na przejaśnienia. Jutro natomiast będzie zdecydowanie więcej słońca. Ciśnienie obecnie jest wysokie, takie będzie do końca dnia. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
9: To są newsy Meloradia Poznań.
10: Urszula Salamon, zapraszam. Do 2 października potrwają utrudnienia na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu Biskupińskiej w Poznaniu. W czasie robót przejazd będzie zamknięty. Objazd wyznaczono Koszalińską, Lutycką i Strzeszyńską. A 20 września w Poznaniu rozpocznie się Tydzień Różnorodności. W programie są integracyjne warsztaty, spacer z przewodnikiem, piknik i koncerty. Inauguracja już w tę niedzielę. Tego dnia na płycie Starego Rynku staną namioty, w których aktywności przygotują poznańskie organizacje społeczne. Tymczasem trwają przygotowania polskich lekarzy do misji medycznej w zachodniej Afryce. Stomatolog z Podpoznania i kardiolog z Warszawy w ramach misji Przez Uśmiech do Serca będą leczyć mieszkańców Sierra Leone, mówi dentysta Andrzej Chmielecki.
11: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie serce, czyli część serca, także Przez Uśmiech do Serca to razem jest ze sobą spójne.
10: Lekarze wyjeżdżają w przyszłym miesiącu.
12: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
13: Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka, mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda.
14: Ograniczenie aktywności fizycznej i tak zwany siedzący tryb życia. Nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki.
13: Największe ryzyko utrwalenia się złych nawyków pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie, tak twierdzi chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu, to dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
12: Siemano, w poniedziałek mamy godzinę 12, to jest dobry moment na to, by skoczyć na jakiś lunch albo w ogóle coś zjeść, także dbajcie o siebie, a my, kiedy inni gadają, to my już gramy, wiadomo, The Bauza. Do 14 jesteśmy razem.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Nie, no będzie o nim głośno. W sumie już jest, ale będzie jeszcze głośniej, bo facet temu zapodaje z taką klasą, z taką gracją, z taką energią i tym młodzieńczym zapałem, że to się w głowie nie mieści. Thomas Gray, Use Ray Heaven. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. No ja sprawdziłem, co tam u Thomasa słychać. Pokazał, jak ostatnio doskonale bawił się ze swoją fantastyczną publiką w Miami. Było naprawdę przepięknie, ale też zapowiedział się, że 26 września będzie w Kanadzie, dokładniej w miejscu, które nazywa się New City Gas. Tam będzie na pewno bardzo, ale to bardzo elektronicznie. No i też czytam, że tam coś z rehabem mają chłopaki poszaleć, także miejmy nadzieję, że będzie o tym bardzo głośno, no i że będzie też okazja, by opowiedzieć o tym, co przygotowali, bo znając ich temperament muzyczny, to na pewno się dogadają i będzie co wspominać.

0: Tytuł tej piosenki weźcie sobie do serducha. I to tak serio, serio. Robin Schulz i Take It Slow w Meloradiu, 28 minut po godzinie 12. Zwolnijcie! Zwolnijcie zarówno za kółkiem, zwolnijcie też w pracy. Nie ma co się śpieszyć, wszystko ogarniecie, jest dopiero początek tygodnia. Ze wszystkim siebie robicie, a w razie czego od tego macie nas, by was podkręcić. Ariana Grande i Break Free jeszcze w tej godzinie. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
7: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
8: No tak.
7: A teraz jedziemy do Faktury.
8: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
9: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny!
20: Po reklamie.

DJ Remo, Tymek, Sofia Loren w Meloradiu i 17 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo w poniedziałek. A to jest potrzebne, nie oszukujmy się, nikomu nic się nie chce. Wszyscy są zmęczeni po weekendzie, jeszcze pogoda nie wspiera, dlatego macie od tego nas i mam też taką motywację, która na pewno pomoże. Szef nie dał premii, spokojnie, my mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. I lepiej zadziałać od razu, z doświadczenia to mówię. Później zapomnicie, potem posłyszycie, że ktoś wygra i wam będzie smutno. A to wy możecie wygrać. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie, no i zgarniajcie szybką kasę. Do dzieła!

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio, 8 minut do 13, tak podkręcamy tempo. No i z takimi nowościami to życie staje się lepsze. A ze mną jest Ula Harciarek. Siemanko.
1: Cześć, jestem.
0: Tak. Co tam masz fajnego?
1: No i newsy. A w newsach będzie o wyjątkowym samochodzie z 83 roku, który przetrwał do dzisiejszych czasów i można go oglądać.
0: No i pięknie, taką motoryzacyjną historię lubimy najbardziej.
2: A już o 13 zagramy
0: Shimza, Kasango i Fire Fire. Damy trochę muzycznego ognia, żebyście po pierwsze się rozgrzali, a po drugie, żebyście właśnie mieli sporo energii. Gram to punktualnie o 13.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spoko. Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne. Polpharma S.A.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Cał też wrześniowy 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
20: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
23: Volkswagen Crafter wspiera biznes. Dziś zamiast parametrów konkretne sytuacje. Gdzie Volkswagen Crafter zdaje biznesowy egzamin?
24: Wyobraźmy sobie firmę serwisującą maszyny. Rano telefon. Awaria zatrzymała produkcję u klienta. Technik jedzie na miejsce, ale nie sam. W zabudowie Volkswagena Craftera ma narzędzia, części, oświetlenie i stanowisko robocze. Zamiast odsyłać maszynę do serwisu, naprawia ją na miejscu.
23: Czyli warsztat przyjeżdża tam, gdzie wydarzył się problem.
24: Dokładnie. A teraz inny biznes. Lokalny producent żywności musi dostarczyć świeży towar do sklepów, niezależnie od pogody i długości trasy. Volkswagen Crafter z zabudową chłodniczą pomaga utrzymać właściwe warunki transportu, a pojemna przestrzeń pozwala sprawnie rozplanować dostawy.
23: Dwie firmy, dwa zupełnie inne wyzwania.
24: Ale jedna baza, którą można dopasować do zadania. Prawdziwa wartość samochodu dostawczego, takiego jak Volkswagen Crafter, ujawnia się, kiedy termin nas goni, a praca po prostu musi zostać wykonana.
22: Ogłoszenie płatne.
0: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Szef PKOL Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to sąd okręgowy w Katowicach. Noś się odblaski, apeluje policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze, mówi Paulina Wołczańska z mazowieckiej policji.
25: Pieszy, który ma na sobie element odblaskowy, jest dla kierowcy znacznie lepiej widoczny, a to daje mu więcej czasu na bezpieczną reakcję.
1: Z odblaskiem kierowca zauważy cię nawet z 200 metrów. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii przyjmuje samolotów. Tak ma być dziś do godziny 16. Prototyp terenowego Poloneza z 83 roku można oglądać w Szczecinie. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód można oglądać do połowy grudnia w Muzeum Techniki i Komunikacji.
0: Siema! Fajnie, że jesteście. Mamy 13 na zegarach, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już podkręcamy tempo! Fire, fire! Dajemy do pieca i to będzie bardzo dobra opcja na poniedziałek.

Ta wrażliwość, te emocje. No i powiem to, ale też ta zmysłowość. No przepiękne to jest. Liwka, Poza tobą nic w Meloradio. 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, ja wam polecam i to bardzo z czystego serducha mówię. Jeżeli Liwka ogłosi jakiś koncert gdzieś w okolicy, to idźcie i się bawcie i skorzystajcie z tego, bo to, co ta dziewczyna robi na scenie, to po prostu za każdym razem przechodzi do historii. I to nie tylko dlatego, że ma talent, ale też po prostu fantastyczną energię do ludzi. No musicie to przeżyć, musicie to sprawdzić. I podobnie można powiedzieć o przeżyciu związanym z Tomorrowland, no bo tak było, kiedy odwiedziliśmy na main stage Davida Guetta. Who's that chick? Ciekawy jestem, czy to pamiętacie jeszcze.

0: Josh Baker, Pop Back, Compi My Place, Valor Radio, 27 minut po 13. Mikołaj Kojawiński ze mną, siema.
1: Cześć, cześć.
0: Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie natury psychologiczno, emocjonalno, inteligenckiej.
1: Słucham.
0: Tylko obiecaj, że nikomu nie powiesz, bo to jest trochę dziwne.
1: Dawaj.
0: No, jakim ja jestem człowiekiem i jak bardzo jestem narcystycznym, że ulubionym kontaktem w aplikacji Teams jestem ja?
1: No wiesz, czasami trzeba pogadać z kimś inteligentnym, nie?
0: Dzięki stary, wiedziałem, że mogę do ciebie liczyć.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
1: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Mama!
17: Cześć, kochanie!
18: Co chcecie na obiad?
19: Carbonara.
20: Fasolka po brytońsku.
18: Kochani, to nie jest restauracja.
20: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
18: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
20: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
21: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
23: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
24: A w Brikomanie sprawdzałeś?
23: No nie, ale...
24: Ale co?
23: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
24: A to zobacz ten.
23: No rzeczywiście.
25: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
26: Castorama!
0: mama!
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

with this. Flip it. Dip it. Ej, no dawno wam tego nie grałem. Flip it. Snoop Dogg i Flip It w Meloradio. Buja. Mhm. 18 minut do godziny 14. Snoop Dogg, fajnie go zagrać i też fajnie przypomnieć o rzeczy, która raczej nie jest taka w 100% oczywista, jeżeli chodzi o tego artystę. No bo Snoop Dogg w wolnych chwilach, jeżeli takowa rzeczywiście się znajdzie, to lubi sobie pograć w gierki. No i między innymi możecie zobaczyć, jak gra w takie tytuły jak Tekena, między innymi NHL. Generalnie on bardzo lubi gry sportowe. Lubi też Call of Duty, no i czytam też, że jest całkiem niezły w Fortnite'cie. Już nie mówiąc o tym, że kiedyś nawet otrzymał swoją skórkę. Bardzo mu to schlebiało. Marlon Hofstadt, I Like, to już teraz.

0: Word Away. Groovy, Word Away.
1: Word Away.
0: Word Away.
1: To ty gadasz, Word Away.
0: Chciałem zabrzmieć.
1: To ja stoi zabawę na nasz dół.
2: Bardziej jak nałogowy palacz.
0: Co? Iga i Mikołaj w studiu. Gotowi jesteście?
2: Tak jest, kapitanie.
1: Word Away. A już o 14 zagramy. To nie będzie Word Away, to będzie Lubię Cię jak lato.
0: Potrzebujesz kaszlnąć? Nie przejmuj się.
2: Gardełko mnie boli.
1: To od tego mówienia World Way.
0: Ej, dajecie na 3-4. 3-4.
1: World Way.
0: Ika nie powiedziała. Brzydko.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
8: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
9: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
10: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugi

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz. Na osiedlach i w centrum. Na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
10: na wielkie wejście,
11: na wieczorny chill,
12: na skórę, która ci podziękuje.
13: Na wszystko masz swoją Isanę.
14: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
15: Isana, tylko z Rossmana.
16: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
17: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.
20: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
5: Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku, jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach, będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości, dzięki czemu kierujący natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku.
5: To na razie projekt. Uważajcie w górach, w Beskidach na przykład warunki na szlakach są bardzo trudne, jest mokro i ślisko.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Freak Fight. Witajcie w poniedziałek, to będzie, słuchajcie, cudowny tydzień.
2: Wow, jak oficjalnie rozpoczęto, no to skoro tak mówisz, to chyba tak musi być.
1: Bo wiara czyni cuda, pamiętajcie o tym.
2: A, widzisz, oglądałem Królestwo Niebieskie w wersji reżyserskiej przez weekend, więc jestem w temacie akurat.
1: No to słuchajcie się nas, wiara czyni cuda, proszę to zanotować i manifestujmy, że to będzie świetny tydzień. Teraz ty.
2: Będzie super tydzień, zaczynamy go z przytupem.
1: Jej.
2: Teraz będzie Lubię Cię jak lato, a potem pogadamy o Książulu, który zaskoczył. Zaskoczył
1: naprawdę?
2: Wszystkich, no.
1: Ale tak naprawdę zaskoczył?
2: Tak, bo pochwalił swojego głównego chyba wroga.
1: Nemezis. No dobrze, Igo Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: Sorry, Happy Michel Schulte, Waterfall w Malo Radio. Istnieje beef w polskim internecie. Odwieczny beef Magda Gessler kontra Książula. W zasadzie na odwrót.
1: No właśnie, Książulo był w wielu knajpach pani Magdy i nigdy mu nie smakowało. Zawsze mówił, że za drogo
0: i fuj.
1: No, no lipa generalnie, ale... Normalnie piekło zamarzło. Magda Gessler otworzyła nową knajpę nad jeziorem Czorsztyńskim. Nie wiem, gdzie to jest, bo miałem dwóje z geografii.
0: Piękne miejsce.
1: No i tak mu smakowało, że aż mualana kleił na drzwiach.
0: Mimo cen.
1: Mimo cen. Chociaż no dobra, ja spojrzałem na schabowego, to się złapałem za głowę, ale nad morzem jednak jadłem droższego. Ale też był dobry.
0: Bo ty po prostu lubisz schabowe, okej?
1: Kocham.
0: Typowy Polak.

0: Girls in Love, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, jak u nas zawrzało w studiu od tej dyskusji, ponieważ Polki chcą dodatkowy dzień wolny za miesiączkę.
1: Tak, urlop menstruacyjny, coś takiego się nazywa i funkcjonuje w Hiszpanii, w Japonii między innymi. To jest 12 dni dodatkowych wolnego w
0: na
1: skali
0: żądanie,
1: roku.
0: Tak.
1: Na żądanie, no tak, tak, tak. No tylko, że i w Hiszpanii, i w Japonii zrównany jest też wiek emerytalny.
0: To jest kolejna rzecz, która
1: czyli jeśli wprowadzamy, to rozumiem, że wyrównujemy jednocześnie ten wiek. Czyli co, dłużej będziecie pracować, czy my krócej? Wybieraj.
0: Możemy zrobić tak, że wszyscy pracujemy krócej. Czy tobie to pasuje?
1: Dobra. Co prawda ZUS tam się zrównany jest też wiek emerytalny.
0: To jest kolejna rzecz, która
1: czyli jeśli wprowadzamy, to rozumiem, że wyrównujemy jednocześnie ten wiek. Czyli co, dłużej będziecie pracować, czy my krócej? Wybieraj.
0: Możemy zrobić tak, że wszyscy pracujemy krócej. Czy tobie to pasuje?
1: Dobra. Co prawda ZUS tam się chyba załamie, nie? Jakby się tak wydarzyło.

0: Jak to dobrze buja, tak w poniedziałek mają maj we Freak Fajcie. Słuchacie Meloradia.
1: O.
0: A propos baby, Karolin Derpieński, znana tiktokerka.
1: No i nam wszystkim też zresztą.
0: Pracowała z nami w Słuchamy i Oceniamy. Powróciła do swojego faceta, albo facet powrócił do niej.
1: O, no to będziemy oceniać.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
9: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 35.
15: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
17: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
18: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
24: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
23: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6, a wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
25: Za 100 metrów skręć w 1970 rok.
0: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show. Wpadaj na 10. edycję kultowej imprezy. Setki motoryzacyjnych perełek, giełda pojazdów zabytkowych i widowiskowe pokazy driftu klasykami. Od 18 do 20 września na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
25: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
26: GWM. Go with more.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: Włączamy niskie ceny.
29: Po reklamie.

0: A nie ma Martin Garrix i popisowy numer Mikołaja, jak gra na zębach.
1: Fajnie, nie?
0: Świetne
1: to jest.
0: A wciąż
1: nie dostałem pieniędzy z Tantiem.
0: Mogę cię reprezentować w sądzie. A propos reprezentowania w sądzie, bo to tak mogło się skończyć. Karolin Derpiński i Jack to jest ta para, która wzbudza kontrowersje w polskim showbiznesie.
1: Tak jest. Królowa Dolarsów ostatnio miała taką kontrowersję, że rozstała się z Jackiem i skończyły się też Dolarsy, więc uruchomiła zbiórkę w internecie.
0: A ja wiem, kto najwięcej tam wpłacił na tę zbiórkę.
1: Ty?
0: Ona.
1: Aha. No ale zbiórka zniknęła, bo najwyraźniej Caroline i Jack znowu są razem.
0: Stara miłość się nie rdzewieje, że tak powiem.
1: Tak, tak.
0: Z naciskiem na stara.
1: Ale wariat.
0: O, skąd wiesz?
1: Domyślam się tylko.
0: Karnawał, Gibbs, PZ for Money. Tak podkręcamy tempo w Maloradio Single Ladies. To gramy wam już za chwilę.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Eli Oakslavenia Reasons. Mikołaj to lubi sobie zatankować, co?
1: Lubię sobie zatankować, ale chodziły plotki przez weekend, że nawet podychę może być za litr.
2: Uch. No właśnie, jak to będzie, to powiem o tym w newsach za chwilę.
3: A już o 15 zagramy!
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15, bo kiedy inni grają?
1: To my już podkręcamy tempo, czekaj, co? To gadają oni, a my gramy.
0: Powiedziałam na odwrót? Najmocniej przepraszam.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
11: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
19: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
20: Stał też wrześniowe 20-lecie. Pawilon 3A MTP Poznań. 16 czerwca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Poznań, Pawilon 3A MTP. 16 czerwca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
24: Dobra, zdradź sekret.
23: Jaki sekret?
24: No, ten twój patent na zakupy.
23: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
24: Tylko w Modivo?
23: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
24: I co z tym cashbackiem?
23: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
24: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
25: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
26: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Mamy niskie ceny.
29: Po reklamie. Meloradio Poznań.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
0: Ula Harciarek on the mic.
30: Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć, takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość, mówi Dawid Łaszcze z policji w Bytowie.
31: Policjanci przyjęli zawiadomienie w kierunku artykułu 193 kodeksu karnego, czyli naruszenia miru poprzez wdarcie się do pomieszczeń szpitala.
30: Władze szpitala podkreślają, że nikt nie ma prawa wchodzić do jego pomieszczeń. Ponad 54 tysiące złotych, tyle dostaje najbogatszy polski emeryt. Z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik. Niestety badacze znaleźli w niej drobiny i folię.
0: I mamy 15. Słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
1: Cześć.
0: A w tej godzinie sypniemy gotówą.
1: Yeah!
0: Aha, ale nie dla ciebie.
1: O.
0: Ale dla was, drodzy słuchacze.
1: No to też jest fajne.

0: Cigala, Ela R we Free Fighcie. A ostatnio bardzo dziwne rzeczy się wydarzyły w Warszawie.
1: Takie, słyszeliście na pewno o psie, który jeździł koleją. No to w Warszawie był łoś, który zablokował akurat ruch kolejowy, bo wtargnął na tory.
0: No chciał się przejść.
1: To był konkretnie łoś Emil. Bardzo mnie zastanawia, skąd oni wiedzą, jak ten łoś się nazywa.
0: A myślisz,
1: może
0: że...
1: Może miał wykupiony bilet miesięczny i miał prawo się tam znajdować.
0: Przez niego było opóźnienie?
1: Było. A wiesz ile?
0: Ile?
1: 8 godzin.

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
2: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba jest.
3: Halo.
0: To jest, słuchajcie, ta chwila, kiedy dzwonimy do was, bo wbijaliście na meloradio.pl. Dzisiejszym szczęśliwcem jest Oskar, który pragnie 200 zł.
2: A na co, to się dowiemy oczywiście, jak tylko uda się dodzwonić. Czekamy 5 sygnałów, ale widzę, że już Oskar chyba jest.
3: Halo.
0: Cześć, Oski, Iga Mikołaj, Meloradio. Gdzie ty jesteś?
3: Was tylko.
0: Dobra.
3: Pracy.
0: Na luzie.
2: To w pracy tak głośno melo gra bardzo dobrze, podoba mi się.
3: Codziennie najgłośniej w całym zakładzie.
0: To czy my w ogóle musimy rozmawiać o tym, na co on chce pieniądze, żebym mu dała 200
2: złotych? Już za to, tak, nie musimy. Zasady są zasady. Oskar, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydał szybką kasę od Meloradia?
3: Sprawa jest prosta. Zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
0: Yeah.
3: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie. Właśnie jeszcze przed tym, jak zadzwoniliście, oglądałem oferty i mam wybraną.
2: No to podrzucamy pierwszy dźwięk do zremiksowania. To jest dźwięk magiczny, bo oznacza, że 200 są twoje.
3: Dziękuję bardzo.
0: Let's go!
1: Szybka kasa od Meloradia.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryzka.

0: kawałek do reklamy.
1: Hello.
2: Pogważymy.
3: Yeah.
2: A w tej godzinie pogważymy o młodym człowieku.
3: I kryminaliście już. No.
2: Co zrobił ten młody człowiek?
3: No chyba w gry komputerowe grał, bo tam się uczy takich rzeczy.
2: No to wszystko przez te gry.
3: Wszystko przez ten komputer. Ledwo oczy otworzył już do komputera.
2: I o komputrze porozmawiamy.
4: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wymarzone mieszkanie zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
14: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
13: No dobrze, a taki fajny prezent?
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
14: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Portumencie.
1: Disney Kizo, a ty, Mikołaj, mógłbyś go zastępować, myślę.
2: Jakby był chory, nie? Coś takiego, potrzebowałby zastępstwa szybko.
1: Tylko
2: na
1: trzeba
2: koncert.
1: Być niesłyszącym.
2: W sensie, że publika?
1: Tak, bo nie, jednak nie brzmisz podobnie.
0: Jak to?
1: Dobra, ale my nie o tym, my o hulajnogach, które są bardzo niebezpieczne. Ja osobiście mam lęk przed hulajnogami.
2: No zwłaszcza, że tymi hulajnogami naprawdę można dać miodu. I tak właśnie zrobił pewien 15-latek, którego chciała zatrzymać policja.
1: Aha.
2: No i zaczął przed nimi uciekać. I nawet rozwinął prędkość 90 km
1: na hulajnodze.
2: Godzinę. Na hulajnodze, no. 15-latek.
1: Wow.
2: Ciekawe, ile miał gwiazdek.
1: No, 5?
2: 5?
1: 5 już myślę.
2: Mhm. Helikopterem go gonili.

0: Muszę przyznać, że to jest chyba mój ulubiony numer aktualnie na naszej playliście. Say Something, Sony Fodera, Becky Hill, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: To bardzo ładnie im powiedziałaś.
0: Mówisz? Mhm. Staram się.
1: A jak to kiedyś powiedział nieśmiertelny Karol Krawczyk? Czego stoisz na torach? Czego stoisz na torach?
0: Słuchajcie, wraca pewna moda, która jest dosyć niebezpieczna.
1: No, zwłaszcza w kontekście ostatnich różnych dziwnych rzeczy, które się na torach dzieją.
2: A już o 16 zagramy
1: Alabama 10.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.
1: Tak jest, to my będziemy grać.
2: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas, zyskujesz najwięcej.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
6: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
8: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Develi. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Wiejskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
17: Po reklamie.
18: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. W piątek w Teatrze Nowym czeka nas premiera. Zobaczymy sztukę Marilyn Monroe, Place Check of Tonight. Będzie to nie tylko rekonstrukcja biografii ikony popkultury, ale też próba dopisania kolejnych warstw do jej mitu. Premiera już w ten piątek. A w Heliosie zobaczycie dziś film Niebo nad Normandią. To trzymająca w napięciu produkcja oparta na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. Seans dzisiaj o 20.45 w kinie Helios. A w Starym Browarze zawisły już prace mistrzów malarstwa Matejki, Malczewskiego, Mechofera, Wyspiańskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą będzie opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego.
20: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
21: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
22: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL, to jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku Włódzkiem. Zauważyli je policjanci, mówi aspirant Dariusz Kaczmarek.
23: Dziewczynki miały 11 i 13 lat. Przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia. Jak wyjaśniły, nie usłyszały sygnałów ostrzegających przed nadjeżdżającym pociągiem.
22: Na szczęście w porę zjawili się policjanci. Szykuje się nowy film z serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
20: Słuchajcie, nie za dużo tego Jamesa Bonda jest ogólnie?
22: Ale coś nie pasuje, że co?
21: No właśnie.
20: Przepraszam, nie było tematu. I mamy godzinę 16. Słuchajcie Freak Fightu i Gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
21: To my. I będziemy dzisiaj oceniać, no bo nowy odcinek Tańca z Gwiazdami był.
20: My jesteśmy ekspertami.
21: Będziemy tak opowiadać o wszystkich występach.

0: Ile fantastycznych imprez przeżyłam do tego numeru.
1: Okej.
0: Okay. Aha, myślałam, że ty powiesz, ja też.
1: Ja nie.
0: Było blisko. A propos imprez, na pewno miałeś taką sytuację, że sobie byłeś w swoim mieszkaniu, ktoś bardzo głośno melanżował i miałeś takie, idźcie.
1: No miałem, tak. Najgorsze są oczywiście takie przypadki, jak wynajmują sobie na przykład na 2 dni i tam, wiesz, co tam sąsiedzi, przecież to nie moi sąsiedzi. No właśnie, ten najem krótkoterminowy to jest teraz wielka dyskusja na ten temat, no bo ludzie by chcieli, żeby spółdzielnie i wspólnoty miało prawo zakazywania wynajmowania lokali w ten sposób, ale ustawa przeszła no taka, że jednak nie mogą o tym sami decydować.
0: I co teraz? Jaką masz propozycję?
1: No, nie mogę powiedzieć, bo to taka byłaby bardzo
0: nieetyczna.
1: Niecenzuralna.

0: Do tego to się imprezowało. Pan Krzysztof, jak tam śpiewał, to domówka hulała.
1: No, fajnie, jakby Tripsem odpisał na DM-a na Instagramie. Czekamy w dalszym ciągu. Taniec z gwiazdami to jest nasz ulubiony program. My z Mikołajem oglądamy, obejrzeliśmy wszystkie występy. Mikołaj nawet poczynił notatki.
0: Mam notatki, ponieważ obejrzeliśmy sobie, no oczywiście, wszystkie tańce z drugiego odcinka. Parę przemyśleń mam, ale chyba nie będziemy o wszystkich mówić, tylko...
1: Weźmy największe nazwiska.
0: Tak, tak. No to Mandaryna. Jest w ogóle drama jakaś, bo podobno dostaje mało punktów, a moim zdaniem bardzo ładnie.
1: Podoba ci się Mandarynka?
0: Podoba mi się. Ale to tak, ale... wiesz, ja oceniam tylko taniec, dobrze?
1: Oczywiście.
0: A to, że tam się coś rusza podczas tańca, to już nie moja wina, tylko fizyki, nie?
1: Nie no, dwie mandarynki, tak? Że tak powiem. A w zasadzie trzy, bo...
0: Pomarańcze wręcz.
1: Aha. Skupmy się też na tym, że Monika Bożym odpadła.
0: Tak.
1: A wiesz, co ona ma napisane w swoim opisie na Instagramie? Że jest wokalistką, seksuolożką, psycholożką oraz tropicielką przyjemności.
0: No, ale tancerkę chyba tam sobie niech nie wpisuje, bo no szczerze, nie dziwię się. Troszkę za bardzo się tam pogubiła. Gdzieś tam się wywaliła nawet przy tym tańcu. No ktoś musiał, prawda, odpaść.
1: Tak.
0: Natomiast moim zdaniem najlepszy występ Dominik Smaruj. Bardzo dobrze Madzie tam posmarował.
1: Ale
0: nie dziwię się, że Bagi taki zazdrosny.
1: I Piotruś Kędzierski tam jeszcze go broni. W każdym razie Iza Kuna to też jest ciekawa postać.
0: A tak, zapisałem sobie, że w pierwszym odcinku była sztywna, a w drugim już okej. Okay. Więc jest postęp.
1: Wiesz, co ona by ci na to odpowiedziała?
2: Kurwa.
0: Bardzo brzydko. Myślę, że Bagi taki zazdrosny.
1: Piotruś Kędzierski tam jeszcze go broni. W każdym razie Iza Kuna to też jest ciekawa postać.
0: A tak, zapisałem sobie, że w pierwszym odcinku była sztywna, a w drugim już okej. Okay. Więc jest postęp.
1: Wiesz, co ona by ci na to odpowiedziała?
2: Kurwa.
0: Bardzo brzydko.
1: Bardzo brzydko. Dive into the ocean.

0: Jak mnie to hipnotyzuje. Para i Solos Frequencies.
1: A czujesz klimat karnawału?
0: Bardzo.
1: Wiesz, takie właśnie brazylijskie Samba de Janeiro tutaj
0: nic,
1: miało być.
0: Tylko się rozbierać.
1: O! Coraz cieplej się w studiu robi, ale niekoniecznie z powodu klimatyzacji.
0: A wiesz, komu jest bardzo gorąco?
1: Komu?
0: Pewnemu influencerowi, jakiego...
1: To co on tam?
0: Wybranka serca.
1: W czym tam wpadł tym razem? Choć influencerzy to cały czas mają ciepło.
0: No, wydaje dużo pieniędzy po prostu. O tym pogadamy.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Chciałabym sobie zrobić wróbel permanentny, tak w ramach upiększenia.
4: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Jest w mieście, które znasz. W miejscach, które mijasz, na osiedlach i w centrum, na scenie i poza nią. Nie ma jednego miejsca, jednego formatu. Nie kończy się na jednym wydarzeniu. Estrada Poznańska to więcej niż jeden adres, jeden dzień i jedna scena. To wydarzenia, miejsca i doświadczenia, które są częścią Poznania. Estrada Poznańska jest bliżej niż myślisz. Więcej na estrada.poznan.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: To nowe LEGO Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów LEGO Creator 3 w jednym.
11: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Faktory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
14: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
20: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
21: Ciekawy nowych smaków?
20: Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
0: Lidl. To się opłaca.
21: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: SOS, ja bym tak wołała, jakby mój chłop wydał 100 tysięcy złotych na festiwal.
1: No ale to przecież ty byś nie musiała wtedy wydać, nie?
0: W zasadzie, to jego pieniądze. Masz rację, to nie krzyczałabym.
1: No dobra, bo Ola Nowak razem ze swoim świeżo poślubionym małżonkiem, influencerem, wybrali się na Burning Mana do Stanów Zjednoczonych,
0: to droga, of America, zabawa. USA. Mm-hmm.
1: Drogę, zabawa. Wydali na ile? Tygodniowy wyjazd?
0: Tygodniowy.
1: 100 tysięcy złotych. Co? Przed chwilą ci to przeszkadzało jeszcze.
0: Ale a teraz tak stwierdzam, co? Że jednak doznania są istotne.
1: Wiesz,
0: tak?
1: Ile to jest szybkich kas?
0: Wow.
1: Co najmniej 50.
0: Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: O, to Fast Boy, Music Sounds Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Lubisz zobaczymy, czy tacy szybcy.
0: Szybcy.
1: Szybcy i wściekli. Chociaż nie, tak delikatny ten numer.
0: Po prostu szybcy.
2: A już o 17 zagramy.
1: I like Marlon Hofstadt, South Star.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: o 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217.
6: Więcej na dobrestudia.pl.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz, tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
10: Po reklamie.
12: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
13: Urszula Salamon, zapraszam. Od 25 do 27 września w Poznaniu potrwa Festiwal Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Do naszego miasta przyjadą m.in. Sławek Gortych, Wojciech Chmielarz i Katarzyna Bonda. A w Centrum Kultury Zamek trwa wystawa Świat jak zielnik. To podróż przez ponad 4 stulecia twórczości artystycznej, w której przyroda jest bohaterką i przedmiotem refleksji nad współczesnym kryzysem klimatycznym. Wystawę będzie można oglądać aż do 6 grudnia. I jeszcze zaproszenie do kina. Na dużym ekranie zobaczycie już film Totalna Magia 2. W głównych rolach Sandra Bullock i Nicole Kidman. Film dzisiaj o 19 i 21 w kinie Helios.
14: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
15: Ula Harcerek on the mic.
16: Ruszyła ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym. Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 116-006 można otrzymać pomoc psychologiczną i prawną. Gang nastolatków rozbiła policja z Łodzi. Umawiali się na kupno używanych smartfonów, ale zamiast płacić kradli. Wpadli na gorącym uczynku, mówi Agnieszka Jachimiak z łódzkiej policji.
17: Mundurowi sprawdzili nastolatków. Przy jednym z nich znaleźli naboje, metalowe kulki i instrukcję obsługi wiatrówki, którą grożono pokrzywdzonemu 46-latkowi.
16: W ręce policji wpadło w sumie 4 nastolatków. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych do zgarnięcia to w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Akcja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 27 lat i rusza jutro. A naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany, bo niektóre z tych ptaków mają na sobie kamery i naukowcy chcą wiedzieć, co najbardziej interesuje ludzi.
15: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i gadudziuk Mikołaj Kujawiński.
14: Dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym.
15: Toniemy.
14: I będziemy z tym walczyć. Właśnie w tej godzinie przyda się WhatsApp Meloradia.
15: Mikołaj na prezydenta.

0: 12 po 17, a my dzisiaj sprawdzamy, jak zmotywować się do pracy. Na literę K to jest nasze dzisiejsze pytanie do Was.
1: Ponieważ walczymy z wypaleniem zawodowym właśnie, no wiadomo, są takie dni, kiedy trzeba się przymusić, a najlepiej właśnie się jakoś zmotywować. I jak to zrobić? Na literę K.
0: Kasa.
1: K, no tak, to jest chyba coś, co najbardziej pracowników motywuje do przyjścia do pracy. Co jeszcze może być na K? Może być koleżeńska, dobra relacja w zespole.
0: Pięknie powiedziałeś. Jak zmotywować się do pracy na literę K? Czekamy na głosówki od Was, WhatsApp Meloradia. Gdzie ten WhatsApp?
1: Na meloradio.pl oczywiście znajdziecie odnośnik.

0: Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. To może najpierw Seba.
1: Dobrze.
2: Kawa.
0: O.
1: Kawa. Ja już wypiłem dwie. Nie pomogły.
0: Nie, w sensie pomogły?
1: Nie, że nie pomogły mi w zmotywowaniu się, tylko w obudzeniu się generalnie.
0: To może Wojtek?
3: Kociołek ze złotem.
1: O, gdyby taki kociołek ze złotem czekał na nas na końcu każdego dnia roboczego, jak na końcu tańczy, to by było idealnie. Mamy też oczywiście wiadomości tekstowe. Janusz zaproponował, żeby kopulować w przerwach.
0: Szczerze, mega to w ogóle polepsza...

Marshmello, Ellie Goulding, Save My Love. Słuchacie Mello Radia, 20:27 na zegarach. Tam komunikacją miejską można jeździć za darmo. Jak czytam, takie rozwiązanie wprowadzili w Porto od 1 września. Transport publiczny jest tam darmowy, no i dzięki temu, jak podają władze, 50 tysięcy kierowców przesiadło się do autobusów. No wiadomo, zawsze można poszpanować, że nie jeździ się autem za kilka tysięcy, tylko wielką furą za kilka milionów. Od razu lepiej to brzmi.

Gabry Ponte, Easy on my heart. To jest Meloradio, no jestem ciekawy, czy Kaskada jest wzruszona, jak słyszy ten numer, bo to w końcu jej Every Time We Touch na samplach. Recykling jest w modzie i bardzo dobrze. Szanujmy naszą planetę, muzycznie też. Ja wiem, że dziś poniedziałek, więc teraz zagram coś, żeby tak trochę przycilować dla odmiany. No bo ja wiem, szef mógł was wkurzyć, druga połówka mogła nie ogarnąć chaty. A to na wyluzowanie Edge of Desire, Jonas Blue w Meloradio. Jedna z naszych nowości na Playce.

0: To jest poniedziałek czy piątek? Bo ja to się czuję, jakbyśmy właśnie zaczynali weekend. Get this party started. To West End w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo. 21 za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Eben i Hearts. Ten numer wciąż was buja i to właśnie od niego rozpoczniemy 21. Ja się mega jaram, bo bardzo go lubię. To już za moment się wydarzy. Punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
0: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Masz apetyt na sukces? Studiuj na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projektuj żywność przyszłości. Dbaj o jakość i bezpieczeństwo produktów. Rekrutacja trwa. Wejdź na rekrutacja.up.poznań.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
11: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
12: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
9: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a w tym wydaniu sporo będziemy mówić o grzybach.
14: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
13: Do tego tematu powrócimy za kilka minut, a na początek tego wydania magazynu Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Niebawem do Poznania powrócą studenci i tutaj mamy garść porad dla tych studentów, którzy będą korzystać z komunikacji miejskiej w Poznaniu.
15: Tak, zachęcamy studentów do tego, żeby już się zainteresować ofertą Zarządu Transportu Miejskiego. Mamy specjalnie dla studentów przygotowane bilety semestralne. To jest naprawdę bardzo atrakcyjna oferta. Jeżeli chodzi o kasę, a każdemu studentowi zależy na tym, żeby oszczędzać, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zostało. I dlatego zachęcamy do tego, żeby rozważyć możliwość zakupu biletu semestralnego. Jeżeli mamy takie bilety na strefę A, czyli na Poznań, między innymi, bo oczywiście one są też na inne strefy, ale jeżeli ktoś się przemieszcza tylko po Poznaniu, no to tutaj mamy strefę A i możemy skorzystać z takiego biletu na 120 dni. Ten bilet kosztuje 167 zł i wówczas no, przeliczając taki bilet na jeden dzień, no to on taki koszt tych przejazdów jednego dnia, jeżeli taki bilet sobie kupimy, no to jest wydatek rzędu niespełna złoty 40, także to rzeczywiście to są naprawdę bardzo atrakcyjne warunki. Jest też bilet na 150 dni, który kosztuje 202 zł, czyli tak przeliczając to na jeden dzień, no to mamy wydatek około złoty 34 grosze, także naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, specjalnie przeznaczona dla studentów i z takich praktycznych informacji, które warto wiedzieć, warto założyć sobie albo aplikację PK, jeżeli chcemy z takiego biletu korzystać, albo wyrobić sobie kartę PK. To są tak naprawdę nośniki tego biletu okresowego, tego biletu semestralnego, ale możemy także naszą elektroniczną legitymację studencką, to oczywiście dotyczy przede wszystkim studentów, którzy będą zaczynać tutaj studia w Poznaniu, czyli studentów pierwszego roku, możemy aktywować tą elektroniczną legitymację studencką i traktować ją tak samo jak kartę PK, także wtedy nie musimy sobie osobno karty PK wyrabiać, ale możemy po prostu zapisywać ten bilet właśnie na swoim ELS-ie. Jak to zrobić? Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie ztm.poznań.pl. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko korzystać z biletu okresowego, tego biletu semestralnego, no to tutaj najwygodniej będzie korzystać z aplikacji PK, ponieważ nie musimy mieć żadnej karty plastikowej, wszystko mamy w telefonie. Natomiast karta, czy to ten aktywowany ELS w systemie PK lub odrębna karta PK, jeżeli byśmy chcieli sobie taką kartę wyrobić, ona daje dodatkową możliwość jeszcze korzystania z tak zwanej te-portmonetki, czyli takiego biletu przystankowego, czyli jeżeli nie mamy na przykład w danym momencie biletu semestralnego, no to możemy sobie doładować tą te-portmonetkę określoną kwotą, 10, 20, 15, jak nam zależy, jak chcemy złotych i korzystać, wydawać te pieniądze na okazjonalne przejazdy z te portmonetki, czyli na przykład jeżeli chcemy przejechać jeden przystanek, no to płacimy grosze, możemy przejechać 2, 3, 4, płacimy po prostu za liczbę przejechanych przystanków, nie płacimy za czas. Taką możliwość dają właśnie elektroniczne nośniki w postaci kart. Jeżeli chcemy tylko mieć bilet okresowy, tutaj zachęcamy do tego, żeby sobie wyrobić, pobrać aplikację PK.
13: Mówił Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią zabierzemy Was teraz do lasu. Będzie o grzybach.
14: Możemy śmiało powiedzieć, że sezon grzybowy jest otwarty. Coraz więcej porad tutaj u nas z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Mariola Mazur-Zielińska, grzyboznawca, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Coraz więcej grzybiarzy, no i oczywiście coraz większej ilości grzybów. Widzieliśmy bardzo dużo porad grzybowych i grzybiarze opowiadają nam, że olbrzymie ilości grzybów pojawiły się w wielkopolskich lasach.
13: Jakie grzyby pojawiają się teraz najczęściej w wielkopolskich lasach?
14: Przede wszystkim mamy borowiki szlachetne, czyli prawdziwki. Dodatkowo też podgrzybki brunatne, koźlarze, babki. No i w tym roku bardzo dużo złotoborowika wysmukłego, zwanego też borowikiem amerykańskim bądź borowikiem wrzosowym. No to jest grzyb, który upodobał sobie Polskę. On został do Polski zawleczony prawdopodobnie z sadzonkami drzew iglastych. Pierwsze pojawił się na terenie krajów nadbałtyckich, później wzdłuż Morza Bałtyckiego przedostał się do Polski. No i oczywiście jego ulubionymi lasami, w których rośnie, są bory sosnowe, a tych borów sosnowych mamy bardzo dużo w Polsce. W związku z tym warunki mu sprzyjają i rozwija się i wędruje sobie od basenu Morza Bałtyckiego przez, w zasadzie już zawędrował do południa naszego kraju. W okolicach nawet Rzeszowa jest notowany.
13: W Wielkopolsce sezon na grzyby rozpoczął się już na całego, że tak się wyrażę.
14: Zdecydowanie możemy to stwierdzić już przejeżdżając wzdłuż lasów, bo bardzo dużej ilości zaparkowanych samochodów, co już świadczy, że grzybiarzy jest w nich bardzo dużo. Zresztą też wyniki grzybobrania, bo tutaj nasi petenci mówią, że znajdują 3, 4, a nawet 5 koszy, więc bardzo duże ilości. Więc jak najbardziej, myślę, Wielkopolska, grzybobranie się zaczęło i zachęcamy, żeby grzyby zbierać w Wielkopolsce. Wielkopolska grzybem stoi i we wrześniu. Też były intensywne opady deszczu, więc nadchodzący tydzień na pewno sprawi, że to grzybobranie będzie bardzo owocne. Różne są historie. Niektórzy wybierają się do lasu po raz pierwszy i zbierają praktycznie wszystkie grzyby, które są w lesie i przychodząc na poradę chcą dowiedzieć się, jakie owocniki wylądowały w ich koszu, więc wtedy udzielamy porady, instruujemy, w jaki sposób poszukiwać grzybów i jakie cechy są najważniejsze. Zdarzają się też osoby, które zbierają grzyby, ale określone gatunki i czytając informacje w internecie zaczynają zbierać inne grzyby i chcą potwierdzenia, czy ten gatunek, który zebrali, jest tym właśnie gatunkiem. Zdarzają się też osoby, które idąc do lasu korzystają z atrakcji, atlasów i chcą już po zebraniu tylko zweryfikować z nami swoje zbiory. No ale coraz częściej widzimy też grzybiarzy, którzy korzystają z licznych aplikacji, które pomagają w identyfikacji grzybów. To znaczy, powiem tak, należy ostrożnie podchodzić do tych narzędzi. Na chwilę obecną jeszcze sztuczna inteligencja troszeczkę myli się, jeśli chodzi o identyfikację grzybów. Zaobserwowaliśmy to na poradach, bo tutaj mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki. Więc mamy grzyba goryczaka żółciowego, który jest grzybem niejadalnym, i koźlarza babkę, który jest aromatycznym, bardzo dobrym grzybem, który wspaniale można wykorzystać w gastronomii. No i tak z delikatną ostrożnością, zawsze korzystając z aplikacji, powinniśmy ten wynik, który nam wskazuje aplikacja, zweryfikować z atlasem grzybów. Ewentualnie, no tak jak tutaj w Poznaniu, można upewnić się z grzyboznawcą w wojewódzkiej stacji, czy też z osobami, które po prostu znają się na grzybach, z jakimiś doświadczonymi grzybiarzami. Myślę, że przede wszystkim osoby wykonujące zdjęcia już dopuszczają się na tym etapie pomyłek, bo te zdjęcia mogą być rozmazane w niewłaściwym oświetleniu, więc to przekłamuje. Jakby algorytm na bazie tego, co jest dostępne w internecie, analizuje to podesłane zdjęcie. W związku z tym, jeśli już je na samym wstępie wykonamy niewłaściwie, no to będzie miał trudności z rozpoznaniem i będzie identyfikował niewłaściwie. Jesteśmy w lesie, są czasami opady, jest zacienienie bądź za intensywne światło, więc ten kolor chociażby kapelusza, trzonu może być przekłamany. Dodatkowo, jeśli nie wskażemy algorytmowi konkretnych cech, które są ważne dla gatunku, na przykład, nie wiem, struktury trzonu, zakończenia trzonu, powierzchni hymenoforu, powierzchni kapelusza, nie wykonamy kilku czy kilkunastu tych zdjęć, tylko jednego, jedne zdjęcie jakby ukazujące całość owocnika, to rzeczywiście może mieć problemy nawet sztuczna inteligencja z rozpoznaniem. Tak, no przede wszystkim zbierajmy grzyby te, które znamy. Wtedy nie będziemy mieć żadnych pomyłek, jeśli chodzi o to, czy zebraliśmy grzyba trującego, czy też niejadalnego. Kolejną rzeczą do lasu przede wszystkim zabieramy ze sobą kieszonkowy atlas grzybów. To jest też istotne. Już na miejscu możemy weryfikować, co też trafia do naszego kosza. No, idealną sytuacją byłoby ze sobą zabrać doświadczonego grzybiarza, który na bieżąco będzie oceniał nasze zbiory. Ewentualnie no, grzyboznawcę, jeśli już mamy takiego, powiedzmy, farta. Dodatkowo no, też do tego lasu musimy się odpowiednio przygotować, bo oprócz tego, że idziemy zbierać grzyby, też musimy się w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Czyli właściwy ubiór, stosowny do tego miejsca, żeby zabezpieczyć się chociażby przed kleszczami, czy też innymi insektami. Możemy wykorzystywać do tego strój, długie spodnie, wysokie buty, różne repelenty, które zabezpieczają nas przed ukąszeniami. Ważne też, i myślę, że jedną z ważniejszych informacji jest to, żeby grzyby nie zbierać do torebek foliowych, do reklamówek foliowych, ze względu na to, że jeśli jesteśmy na tym grzybobraniu kilka, czasami nawet kilkanaście godzin i jest dość ciepło, to te grzyby cały czas oddychają i niestety grzyby się mogą zaparzyć w takiej reklamówce foliowej, co będzie powodowało, że w grzybach pojawią się substancje, które mogą wpływać na nasz organizm, mianowicie mogą spowodować zatrucia pokarmowe.
13: Mówimy tutaj nawet o grzybach jadalnych?
14: Nawet te grzyby jadalne, dokładnie. Więc najbezpieczniej jest zabierać ze sobą kosz wiklinowy, przewiewne, jakieś bawełniane torby, czy też papierowe, no, które po prostu nie będą generowały takich sytuacji jak zaparzenie grzybów. No i oczywiście warto też mieć ze sobą aplikację, ale aplikację, która będzie nam mówiła, gdzie dokładnie znajdujemy się, żeby po prostu nie zgubić się w lesie. No i z szacunku do mieszkańców lasu też, o czym chyba nie muszę przypominać, ale zachowujmy się cicho, spokojnie, nie niszczmy grzybów napotkanych w lesie, które nie są jadalne albo są trujące. No i też nie straszmy zwierzyny. To chyba jest najważniejsze. Czujmy się wspaniale w lesie, delektujmy się ciszą, spokojem i pięknem, które nas otacza.
13: Można powiedzieć, że szykuje się nam jeden z lepszych sezonów?
14: Jeśli będą nadal sprzyjać nam opady, to myślę, że to może być jeden z lepszych sezonów grzybowych w przeciągu ostatnich lat. Natomiast nie zapeszajmy. Na razie nie zapeszajmy, zaczęło się wspaniale i miejmy nadzieję, że będzie tak trwało do końca października.
13: A ja przypomnę, grzyboznawcy z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu pomagają sprawdzić gatunek grzyba, aby uniknąć zatruć pokarmowych. Słuchacie niezmiennie naszego magazynu prosto z Poznania, a my pozostajemy w temacie grzybów. Kto jedzie autem do lasu, powinien pamiętać.
2: Przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zostawiać szlabanów, bo często się zostawia te nasze leśne szlabany na dojazdach pożarowych i mieliśmy sytuację, że chociażby karetka pogotowa nie mogła dojechać po grzybiarza, który wezwał pomoc, bo samochody zostawiały ten wjazd do lasu. Trzeba było przy pomocy strażników leśnych przeprowadzić tą karetkę. Strata czasu. Może nam się wydarzyć coś poważnego i po prostu może skończyć się to bardzo poważnie dla nas. Także to też przypominamy, by w miejscach wyznaczonych przez leśników auto zostawiać samochód, a nie parkować, nie zostawiać wjazdów do lasu, szczególnie dróg pożarowych. One mają właśnie względy bezpieczeństwa na celu, żeby dojechała tam karetka, żeby tam dojechała straż pożarna w szybki i bezpieczny sposób.
13: Apelował na naszej antenie Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos jeszcze zbierania grzybów. Bezpieczeństwo zawsze powinno być ważniejsze niż koszyk pełen grzybów. Lepiej wrócić z mniejszym zbiorem, ale bezpiecznie do domu, niż narażać siebie i bliskich na niebezpieczeństwo.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczynamy od serii włamań w Poznaniu i okolicach, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
16: Od czerwca do sierpnia 2026 roku policjanci z Poznania odnotowali serię włamań na terenie Nowego Miasta, Kobylnicy i Szreniawy. Sprawcy za cel obrali według ustaleń śledczych restauracje, kawiarnie oraz sklepy ogólnospożywcze. Włamali się również do 3 samochodów. Działali przede wszystkim pod osłoną nocy. Do lokali dostawali się sprawcy m.in. poprzez podważanie okien i rolet, wyważanie drzwi czy wybijanie witryn. W przypadku samochodów wybijali szyby w tylnych drzwiach. Z wnętrza lokali zabierali głównie pieniądze, alkohol, papierosy oraz sprzęt elektroniczny. Z pojazdów kradli pozostawione w nich przedmioty. W jednym z przypadków, do którego doszło przy ulicy Żelaznej w Poznaniu, ich łupem padł specjalistyczny sprzęt do badania parametrów wody. Jego wartość wynosiła aż kilkanaście tysięcy złotych. Od początku sprawy policjanci szczegółowo analizowali każde zgłoszenie, zabezpieczali monitoringi, przesłuchiwali świadków i gromadzili informacje, które mogły pomóc w ustaleniu sprawców. Równolegle kryminalni prowadzili intensywne czynności operacyjne. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła im dostrzec pewne podobieństwa w sposobie działania sprawców. Mimo że do przestępstw dochodziło w różnych miejscach Poznania, a także powiatu poznańskiego, sposób dokonywania włamań, ale także charakter skradzionego mienia wskazywały, że za poszczególnymi zdarzeniami mogą stać te same osoby. Policjanci ustalili ich tożsamość, a następnie miejsca, w których mogli przebywać. Kolejnym etapem była policyjna realizacja. Pod koniec sierpnia kryminalni przeprowadzili akcję, w wyniku której zatrzymali 3 osoby. 29-letnią kobietę oraz 2 mężczyzn w wieku 36 i 41 lat. Podczas przeszukania jednego z wytypowanych adresów policjanci odzyskali skradziony w połowie lipca na terenie Poznania motocykl, a także rower. Na tym jednak nie zakończyły się efekty realizacji. U jednego z zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli mefedron. Podczas przeszukań znaleźli również łomy, kominiarki, ale także inne narzędzia, które mogły być wykorzystywane podczas włamań. Policjanci odzyskali także część przedmiotów pochodzących z przestępstw. Wśród nich znalazły się m.in. akcesoria papierosowe oraz karton z dziecięcymi dresami skradzionymi podczas włamania do jednego ze wspomnianych samochodów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 41-latkowi 8 zarzutów. Dotyczą one kradzieży z włamania do lokali i pojazdu, ale także posiadania narkotyków. 29-letnia kobieta usłyszała 4 zarzuty związane z włamaniami do lokali i samochodów. 36-latek odpowie natomiast za 6 przestępstw, w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzież motocykla. Najstarszy z podejrzanych będzie odpowiadał w warunkach multirecydywy. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
13: Pozostałej dwójce podejrzanych grozi do 10 lat więzienia. W naszym magazynie teraz zajrzymy na poznańską Wildę.
17: Zakończyła się wymiana nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Kilińskiego na poznańskiej Wildzie. W ostatnim czasie odbyły się końcowe odbiory robót budowlanych. W ramach metamorfozy ulicy Kilińskiego jesienią zostaną posadzone drzewa, krzewy i byliny. Prace na ulicy Kilińskiego rozpoczęły się od modernizacji sieci gazowej pod koniec ubiegłego roku. Następnie wykonawca rozpoczął wymianę nawierzchni chodników i jezdni. Rozebrano stare, zniszczone chodniki i ułożono nowe z płyt betonowych. Przy kamienicach zostały wykonane pasy kompensacyjne słupanej kostki granitowej, a na zjazdach do posesji ułożono kostkę ciętą. W kolejnym etapie wymieniono nawierzchnię jezdni. W połowie ulicy, gdzie docelowo powstanie enklawa zieleni, ułożono ciętą kostkę rzędową, tak aby wizualnie wyróżnić wjazd w to miejsce. Podobna nawierzchnia znajduje się na obu krańcach ulicy, zarówno od strony ulicy 28 czerwca, jak i od ulicy Prądzińskiego. Kostka rzędowa została również ułożona na miejscach parkingowych. W pozostałej części ulicy nawierzchnia jezdni wykonana została z masy bitumicznej. W miejscu, gdzie już jesienią powstanie zielony zakątek, ustawione zostały ławki oraz zamontowane są stojaki rowerowe. Mieszkańcy mogą tam przysiąść, odpocząć w cieniu rosnących drzew. Dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów oraz spójnej stylistyce ulica zyskała uporządkowany charakter, podkreślający jej historyczną tożsamość. Zdecydowanie poprawia się estetyka otoczenia oraz komfort poruszania się pieszych, rowerzystów i kierowców. Lepszą retencję wód opadowych w tym rejonie zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń. Ponad 300 metrów kwadratowych nowej nawierzchni zyska zieleń. Lepszą retencję wód opadowych zapewnią odbrukowane powierzchnie pod nową zieleń oraz nieutwardzone tereny wokół starych drzew. Jest to ponad 300 metrów kwadratowych. Ostatnim akcentem metamorfozy będą nowe nasadzenia na jesień. We wspomnianych odbrukowanych miejscach posadzimy drzewa. Będzie to 5 platanów oraz 3 wiśnie kanzan. Przybędzie również 570 krzewów róż i bylin oraz 3,5 tysiąca roślin cebulowych. Zróżnicowana i starannie dobrana zieleń nie tylko podniesie walory estetyczne ulicy, ale także korzystnie wpłynie na jej mikroklimat. Wszystkie prace są finansowane z wpływów ze strefy płatnego parkowania.
13: Mówił Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a koszt wszystkich prac to prawie 2 miliony złotych. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Jak już wiecie, sporo moich rozmów nagrywam w terenie, ale też w studio. I właśnie dzisiaj w moim studio przy 27 grudnia...
18: Ania Rzepka, Stowarzyszenie KRO, Poznański Centrum Wolontariatu. Witam.
13: A naszą rozmowę zaczniemy od maratonu.
18: Dokładnie, maratonu, ale nie takiego biegowego, tylko poznańskiego maratonu wolontariatu, który ponownie będzie gościł w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Założeniem tego wydarzenia jest takie hasło, że wystarczy chwila, żeby zostać bohaterem. To znaczy podczas wydarzenia, które jest otwarte, bezpłatne, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, będzie można włączyć się w pomaganie poznańskim organizacjom pozarządowym tam na miejscu. Można poświęcić na to moment, można poświęcić na to kilka godzin, ponieważ wydarzenie odbywa się w godzinach 10-17. Oczywiście przy każdym stanowisku znajdziemy animatora, znajdziemy osobę prowadzącą, która wspomoże nas w tworzeniu tych przedmiotów, które będą wspierać organizacje pozarządowe. Także jeżeli ktoś na co dzień nie zajmuje się rękodziełem, nie musi się obawiać, że nie podoła, bo na pewno wspólnie damy radę. Tak jak wspominałam, to będzie kolejna edycja Maratonu Wolontariatu i ponownie w Centrum Kultury Zamek. Tym razem jednak będziemy działać na pierwszym piętrze w przestrzeni Atrium. No i oczywiście oprócz stref, które będą dedykowane pomaganiu, znajdziecie też stanowisko Poznańskiego Centrum Wolontariatu, gdzie będziecie mogli porozmawiać z nami o możliwościach zaangażowania się w wolontariat w innej formie, być może systematycznej, być może również w jakieś akcje wolontariackie. Także serdecznie zapraszamy. Powtórzę jeszcze raz, że będzie się to działo w środę, 7 października w Centrum Kultury Zamek w przestrzeni Atrium na pierwszym piętrze w godzinach 10-17.
13: Przypomnijmy, obowiązują jakieś zapisy?
18: Nie obowiązują zapisy, jest to wydarzenie otwarte, bezpłatne dla osób w każdym wieku, bo też poziom trudności, poziom zaawansowania tego rękodzieła, które będziemy tworzyć, będzie różnorodny, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Natomiast w wydarzeniu mogą wziąć też udział grupy zorganizowane, na przykład szkolne kluby wolontariatu czy kluby seniora, dlatego jeżeli ktoś chciałby przyjść większą grupą, większą ekipą, to zapraszamy serdecznie do kontaktu, na przykład mailowego na adres kro@centrum.pl. Można też

0: mi to może jakoś trudno, to nie martwcie się. Na naszej stronie jest formularz, krótki opis projektu należy przygotować, no i też osoby z naszego zespołu wspierają w przygotowaniu, w realizacji tych inicjatyw. To musi być inicjatywa, która odpowiada na problemy, na potrzeby lokalnej społeczności i aktywizuje właśnie też społeczność studencką. Można zdobyć do 1000 zł na realizację takiej akcji, dlatego jeżeli komuś w głowie kiełkuje jakiś pomysł, chciałby coś zrobić, chciałby coś zrealizować, to jest ten moment, żeby wejść właśnie na naszą stronę wolontariatpoznań.pl i tam w odpowiedniej zakładce znajdziecie szczegóły, znajdziecie kontakt do osób z naszego zespołu, które Was w tym wspomogą. Także zachęcam, to jest ten moment, żeby zacząć działać.
1: Oczywiście zachęcamy wszystkich radiosłuchaczy, a tymczasem w kalendarzu mamy wrzesień, a jak wrzesień, to dzieje się sporo i również u Was, prawda?
0: Zgadza się. Między innymi po przerwie takiej wakacyjnej, urlopowej wróciły do Poznańskiego Centrum Wolontariatu nasze warsztaty. Warsztaty bezpłatne, odpowiadające znów na różne potrzeby wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu w naszym mieście. Także zachęcam, żeby na naszej stronie, na naszych social mediach Poznańskiego Centrum Wolontariatu sprawdzić harmonogram nowych warsztatów bezpłatnych, na które można się zapisać.
1: A jeśli ktoś czuje, że chciałby zostać wolontariuszem, droga nie jest wcale taka trudna.
0: Dokładnie. Niezmiennie na naszej stronie publikujemy najnowsze, aktualne oferty wolontariackie. Jeżeli słuchają nas na przykład rodzice, to można również skorzystać na naszej stronie z takiego filtra wieku wolontariusza. Można znaleźć wolontariat też dla swojego dziecka. Dziecko również może to zrobić. Same oferty są podzielone na różne kategorie, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A gdyby pojawiły się jakieś pytania, wątpliwości, to zapraszamy również do kontaktu z nami na naszej stronie wolontariatpoznań.pl. Znajdziecie kontakt do nas, także zapraszamy. Poznaniacy są bardzo pomocni i chętnie angażują się w wolontariat, w akcje społeczne, natomiast jak wiadomo, wolontariuszy nigdy za wielu, dlatego jeżeli ktoś z wolontariatem nie miał długo do czynienia albo nigdy nie miał do czynienia, to wejście na naszą stronę wolontariatpoznań.pl, sprawdzenie ofert wolontariatu jest dobrym pierwszym krokiem, który można wykonać z domu, albo przyjście właśnie na maraton wolontariatu 7 października, gdzie będzie można włączyć się w pomaganie tu i teraz na miejscu, ale też właśnie porozmawiać z naszym zespołem, porozmawiać o możliwościach, rodzajach wolontariatu, zasadach zaangażowania się w niego i dowiedzieć się, jak w naszym mieście można pomagać.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że pięknie o tym wszystkim w naszym studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu mówiła
0: Ania Rzepka, Stowarzyszenie Krajopoznańskie Centrum Wolontariatu. Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie. Sport. Ćwierć wieku biegania w stolicy Wielkopolski. Trwają zapisy na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza.
2: Przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne, historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i Poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. Ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są Poznaniacy, a cała reszta, no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas. Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej w prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania

0: No już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz.
1: Na 25. edycję Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza zapraszamy 4 października.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
5: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. ZKZL wymieni okna w mieszkaniach komunalnych. Od tego tematu zaczynamy.
6: Podpisaliśmy dużą umowę na wymianę stolarki okiennej.
1: Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
6: Ta wymiana obejmie 133 mieszkania komunalne i 2 lokale użytkowe. Myślę, że zadaniem ZKZL-u jest nie tylko budowa nowych mieszkań, remontowanie kamienic, ale też podnoszenie standardu tych mieszkań, które już są w zasobie, podnoszenia komfortu tych mieszkań i automatycznie też mieszkańców. Cieszymy się, że taka wymiana nastąpi. To dosyć duża umowa, bo koszt to blisko 2 miliony złotych. Będziemy sukcesywnie te okna wymieniać. Planujemy zakończyć tą wymianę w pierwszym kwartale 2027 roku, bo też musimy pamiętać, że w tej chwili jesteśmy przed okresem zimowym, więc oczywiście tych okien też nie będziemy wymieniać przy mrozach, dlatego też ten czas jest taki długi. Dla nas to też jest istotne, że sporo z tych mieszkań są to mieszkania zabytkowe, więc musieliśmy też uzyskać i będziemy musieli pozyskać dodatkowe zgody miejskiego konserwatora zabytków, ale dzięki temu też te budynki będą wyglądać dobrze i w takim starym, historycznym stylu, z czego się bardzo cieszymy. No, oczywiście jest tak, że w przypadku zabytkowych kamienic, no to musimy uzyskać pozwolenia MKZ-u, także będą to okna drewniane, ale też już te same szyby będą już w tym nowym standardzie. Natomiast chodzi o to, żeby nie ucierpiała na tym wygląd całej kamienicy. Także tutaj mogę uspokoić słuchaczy, nie będzie takich normalnych okien w tych starych kamienicach, tylko będą wymieniane na drewniane, ale oczywiście ich jakość będzie na najwyższym poziomie. Te okna są wymieniane praktycznie w całym Poznaniu. My zwracaliśmy uwagę na te mieszkania, które faktycznie potrzebują wymiany tej stolarki. Także nie chciałbym tutaj wskazywać dokładnych adresów z tego względu, że jest to rozsiane praktycznie po całym Poznaniu.
1: Tyle o oknach, a teraz o czujkach, bo przed nami sezon grzewczy. Planujecie również w tym roku akcję rozdawania czujek?
6: Tak, oczywiście, to jest dla nas bardzo ważna akcja, bardzo istotna. Trochę nawiązując do tych okien, można powiedzieć, że będą szczelne okna. To też warto zadbać o piece gazowe, żeby one również były szczelne. Warto tutaj przypomnieć, że najemcy powinni raz w roku, bo taki jest obowiązek ustawowy, serwisować piece gazowe, żeby to wszystko dobrze funkcjonowało i też przede wszystkim, żeby to było bezpieczne dla zdrowia i życia. My ze swojej strony jako ZKZ rozdajemy czujniki czadu właśnie po to, żeby ludzie czuli się bezpieczni. Taki czujnik może dostać każda osoba, która posiada kocioł gazowy. To małe urządzenie, ale bardzo ważne, bo potrafi uratować nasze życie. Ten czad to jest bezwonny jednak gaz, który jak się ulatnia, nie jest wyczuwalny przez człowieka, dlatego to małe urządzenie może nam pomóc i zachęcamy wszystkich najemców komunalnych, żeby po taki czujnik do nas przyszli.
1: W jaki sposób można to zrobić? Trzeba wcześniej gdzieś coś kliknąć, jak to się mówi kolokwialnie?
6: Tak na dobrą sprawę wystarczy tylko przyjść, wylegitymować się, pokazać, że jest się najemcą komunalnym. My oczywiście sprawdzamy, czy taka osoba posiada taki kocioł gazowy. Mamy to w swojej ewidencji, ale ja też zachęcam osoby, które już pobrały taki czujnik, ponieważ taki czujnik ma swoją żywotność i jeżeli już ta żywotność tego czujnika się kończy, również takie osoby mogą przyjść i ponownie taki czujnik pobrać. Myślę, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas priorytetem.
1: A ile takich czujników udało się już rozdać poznaniakom, poznaniankom?
6: No liczymy to już w tysiącach egzemplarzy, także szacujemy, że w tej chwili około 85-90% tego zasobu już odebrało ten czujnik, ale to nadal nie jest 100%. My byśmy sobie życzyli, żeby każdy, kto posiada kocioł gazowy w zasobie komunalnym, taki czujnik posiadał i żeby ten czujnik miał odpowiednią żywotność. Dlatego zachęcamy do sprawdzenia swoich starych czujników, a jednocześnie te osoby, które nie pobrały czujników, zapraszamy czy do biura obsługi klienta, czy do punktu obsługi klienta. Wystarczy przyjść, pokwitować, odebrać, zamontować i cieszyć się bezpieczeństwem.
1: Ta świadomość chyba jest coraz większa, jeśli chodzi o te czujniki, o czat, o te niebezpieczeństwa.
6: Rzeczywiście, zgadzam się. Coraz więcej osób jest świadomych, coraz więcej osób do nas przychodzi. Ludzie zaczynają dbać o swoje bezpieczeństwo. My prowadzimy takie akcje edukacyjne, czy właśnie odnośnie klatek schodowych, żeby nie zostawiać tych klatek schodowych w kontekście na przykład pożaru. Również jeżeli chodzi o czujniki czadu, to rozdaliśmy tych czujników dużo. My się ogromnie z tego cieszymy, że ta świadomość jest coraz większa, ale też naszym zadaniem jest cały czas edukować, cały czas przypominać, bo myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo ważny temat. Przeprowadziliśmy taką pierwszą, taką dosyć dużą akcję po pożarze, który zdarzył się przy ulicy Kraszewskiego. To oczywiście była ogromna tragedia. My od tego czasu przypominamy cały czas o tych akcjach i muszę przyznać, że takich sytuacji, gdzie są zastawione drogi ewakuacyjne, jest coraz mniej. Myślę, że ludzie mają świadomość, że to jest istotne, żeby taka droga ewakuacyjna była drożna. Mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać, bo to będzie oznaczało, że wszystkie kamienice, takie pożary czy jakieś wypadki się nie zdarzają, czego bym sobie i wszystkim poznaniakom życzył, no ale musimy być gotowi na wszystkie rozwiązania, ale myślę, że ta świadomość jest dużo, dużo większa i tych problemów jest po prostu bardzo mało.
1: O tym wszystkim na naszej antenie mówił Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Powracając do wymiany okien w Poznaniu, zakończenie pracy we wszystkich lokalach planowane jest na pierwszy kwartał 2027 roku. A tymczasem w naszym programie czas na kolejny temat z regionu. Leśnicy z nadleśnictwa Grodzisk zawiesili na drzewach 3 kłody bartne,
7: a kolejną barć ustawili na ziemi. To specjalnie przygotowane fragmenty pni, które mają stworzyć potencjalne miejsca do życia dla dzikich rodzin pszczelich. 3 z barci zawieszono na dębach na wysokości kilku metrów, a 1 ulp ustawiono na ziemi. Do ich wykonania wykorzystano drewno sosnowe i modrzewiowe. Każda kłoda ma około 2 metrów długości i co najmniej 55 cm średnicy. Kłody zawieszone na dębach ze względu na ich stabilność i długowieczność. Mamy nadzieję, że te kłody bartne przez to będą mogły bezpiecznie utrzymać się na tych drzewach przez kolejne lata. Kłody bartne mają stworzyć miejsca dla dzikich rodzin pszczelich. Leśnicy nie będą tam przenosić pszczelich rodzin, ale pozostawią to naturalnym procesom. Rój musi sam znaleźć barć i uznać ją za odpowiednie miejsce do życia. Dlatego na efekty tego przedsięwzięcia będziemy musieli troszkę poczekać. Bartnictwo to poprzednik pszczelarstwa, nieodłącznie związany z lasami. Barcie wykonywano w pniach starych drzew, a bartnicy opiekowali się żyjącymi w nich rodzinami pszczelimi, by otrzymać miód i wosk. Współczesne jednak kłody bartne nawiązują do tej tradycji, ale w Grodzisku ich podstawowym zadaniem nie jest pozyskiwanie miodu. Mają przede wszystkim stworzyć dodatkowe miejsca, które pszczoły będą mogły wykorzystać jako schronienie. Zapylacze potrzebują nie tylko kwitnących roślin czy źródła pokarmu, ale również odpowiednich miejsc do życia. W lasach ważną rolę odgrywają stare drzewa, dziób, martwe drewno, a kłody bartne są uzupełnieniem takich naturalnych siedlisk. Zależy nam na tym, aby las był możliwie jak najbardziej różnorodnym miejscem do życia dla wielu gatunków. Nowe barcie są też częścią szerszych działań prowadzonych przez nadleśnictwo Grodzisk. Na przykład na terenie nadleśnictwa powstają też poletka z roślinami miododajnymi, łąki kwietne, a też leśnicy z innych nadleśnictw poznańskich dyrekcji lasów państwowych stosują chociażby ekstensywne koszenie, co oznacza, że trawa koszona jest raz do roku, a część roślinności pozostaje w ogóle nieskoszona, dzięki czemu owady zachowują miejsca żerowania i schronienia. Dodatkowo prowadzone są nasadzenia, pielęgnowane są stare odmiany, chociażby w sadach, czy też pielęgnowane są kasztanowce, no i też zakładane są remizy śródpolne, czy też zawieszane schrony dla nietoperzy przy leśniczówkach, jak i również wymieniane jest oświetlenie, by ograniczyć zanieczyszczenie światłem. To połączenie różnych działań ma właśnie największe znaczenie. Kwiaty zapewniają owadom pokarm, stare drzewa i martwe drewno miejsce schronienia, a kłody bartne mogą stać się domem dla kolejnych rodzin pszczelich.
1: Mówił Tomasz Maćkowiak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A w naszym magazynie Poznańskie Naramowice. Szykuje się tam ważna inwestycja.
3: Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie prac budowlanych polegających na realizacji infrastruktury pieszej i rowerowej łączącej ulicę Błażeja z nowym peronem kolejowym Poznań-Naramowice. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Droga rowerowa i chodnik powstaną na odcinku od skrzyżowania ulicy Błażeja z Aleją Praw Kobiet do granicy platformy peronowej przystanku kolejowego Poznań-Naramowice. Powstanie również odnoga w kierunku zachodnim, która poprowadzi do istniejącej infrastruktury drogowej na osiedlu przy ulicy Błażeja. Przewidziane są również pasy zieleni, oświetlenie, czy też miejsca odpoczynku z ławkami, stojakami rowerowymi i koszami na śmieci. Planowana jest również budowa wiaty rowerowej, stacji napraw rowerów, czy miejsca postoju dla hulajnóg. Prace na Naramowicach to część większego planu, którego celem jest dostosowanie towarowej obwodnicy Poznania do połączeń pasażerskich. Przewiduje się budowę 5 zintegrowanych węzłów przesiadkowych w obrębie Poznania. Oprócz Naramowic to również Franowo, Kobyle Pole, Zieliniec i Piątkowo. Po stronie miasta jest usprawnienie dostępu do stacji, a same przystanki kolejowe realizowane są przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: I jeszcze z poznańskich Naramowic przenosimy się do nowego zoo, a tam zamieszkały 3 słonice. Ale zacznijmy od początku, od samego transportu.
8: Kilkadziesiąt osób przy samym transporcie pracowało i ekipa transportowa i załogi z Duisburga i załogi z Poznania, Remigiusz Kozinski, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Ta współpraca bardzo, bardzo wielu osób jest niezbędna przy tego typu przedsięwzięciach, a przypominam, że ogrody zoologiczne się z bardzo różnymi przedsięwzięciami transportowymi mierzą na co dzień w zasadzie, bo to jeden z elementów naszej stałej pracy. Przypominam, że ogrody zoologiczne, ich podstawową funkcją jest hodowla różnych gatunków zwierząt, także zapewnianie im jak najlepszego dobrostanu, a to wszystko wymaga bardzo, bardzo daleko idącej współpracy. I tutaj ten przykład przyjazdu do Poznania słonic z Duisburga jest takim, można powiedzieć, sztandarowym elementem tej współpracy. Dlaczego słonice z Duisburga przyjechały do Poznania? Powodów jest kilka. Pierwszym, najważniejszym jest to, że Duisburg nie był w stanie zapewnić im w ich dotychczasowym lokum wystarczająco dobrych warunków. To, co powiedziałem, podstawowym zadaniem ogrodów zoologicznych jest hodowla różnych gatunków zwierząt, ale także zapewnianie im jak najlepszego dobrostanu, a więc dobrych warunków bytowania. Musimy dbać o to, aby mieszkańcy ogrodów zoologicznych nie tylko dobrze się rozmnażali, ale też dobrze żyli. I przyjazd słonic, które już ten czas rozmnażania, jeżeli chodzi o wiek, mają za sobą, one już raczej potomstwa się nie doczekają, jest przykładem i pokazuje, że właśnie ten czas po biologicznej aktywności w przypadku słonic, które nie rodziły po raz pierwszy w warunkach hodowlanych, raczej koordynatorzy nie decydują się na to, żeby doprowadzać do ich rozmnażania się, kiedy one skończą 30-35 rok życia. No i tutaj taką sytuację właśnie mamy. A więc powodem pierwszym, najważniejszym przyjazdu słonic z Duisburga do Poznania było poprawienie ich warunków życia. Nie fokusowanie się tylko na hodowlę, ale również na to, żeby tym słonicom po prostu się lepiej żyło. Te lepsze warunki życia będą także dla słoni mieszkających w Poznaniu, ponieważ słonic w grupie, zgodnie z różnego rodzaju podręcznikami, opracowaniami naukowymi, jeżeli mówimy o hodowli słoni sawannowych, a o takim gatunku tutaj mowa, nie powinno być w grupie mniej niż 4. No i właśnie w Poznaniu teraz to minimum osiągamy. Kiedy zaczynaliśmy myślenie o przyjeździe słonic z Duisburga do Poznania, była opcja, że słonic będzie jeszcze 5, ale przypominam, że w październiku ubiegłego roku umarła Kinga, jedna ze słonic mieszkająca w naszym nowym zoo.
9: Maciej Sotnicki, koordynator sekcji słonie, żyrafy, nosorożce Nowego Zoo w Poznaniu. Otworzyliśmy bramy, po drugiej stronie leżały rzeczy, które miały je zachęcić. Dynie, marchewki, banany, duże ilości siana, duże ilości gałęzi. Także wyszły bardzo chętnie, w tej chwili spożywają to, co dla nich przygotowaliśmy. Razem ze słonicami przyjechała trójka opiekunów z Duisburga. Bardzo pomagają nam, ale też przede wszystkim pomagają słoniom w tym okresie adaptacyjnym. To są opiekunowie, którzy pracują z nimi od wielu lat. To jest bardzo ważne dla słoni, żeby oni tutaj byli. Pracujemy w bardzo podobny sposób i my i oni pracują na pozytywnym wzmocnieniu. Czyli zwierzęta za wszystko dostają nagrodę, nie ma kar. W momencie, kiedy zwierzęta nie chcą czegoś robić, po prostu tego nie robią.
1: Oczywiście trzymamy kciuki, by słonice szybko zaklimatyzowały się w poznańskim zoo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, a teraz zapraszam na dłuższą rozmowę, a ze mną
10: siostra Józefa Elżbietanka. Znajdujemy się w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogich w Poznaniu przy ulicy Łąkowej 2.
1: Wakacje za nami, a to już praktycznie ruszają przygotowania do tego sezonu jesienno-zimowego.
10: Tak, już osoby w kryzysie bezdomności coraz częściej nam mówią, że już jest chłodno w nocy. To są już sygnały, że potrzebne koce, zaraz śpiwory, termosy, ciepłe obuwie, ciepła odzież. Oczywiście już myślimy o tym, w miarę możliwości gromadzimy, ponieważ w ubiegłym roku nie było osoby w kryzysie bezdomności, która by nie miała termosu. I naprawdę, wychodząc tutaj po obiedzie, taka osoba mogła sobie zabrać gorącą kawę czy herbatę i na drugi dzień dziękowali, bo przyszły przymrozki, były chłodne gdzieś tam noce. Te osoby się cieszyły, że miały coś gorącego, dlatego już dzisiaj dziękuję za to, co było, a zwracam się z prośbą, z otwartością. Już można dostarczać nawet tutaj do centrum przeróżne termosy. Myślę, że takie najlepiej półlitrowe termosy. Też właśnie już myślimy o skarpetkach, o tej całej ciepłej odzieży zimowej.
1: Potrzebujących nie brakuje. Widziałem to dziś, gdy wszedłem tutaj do budynku. No, sporo osób na korytarzu w tych pomieszczeniach.
10: Tak. Tych osób podopiecznych to mamy. Tam przeszło chyba już 1300 osób. Ostatnio pytałam osoby przychodzące nowe, szczególnie w kryzysie bezdomności. Ja mówię, bracie, gdzie ty do tej pory byłeś? Tak jakoś cię nie widziałam. A mówi tak, siostro, no to na działkach, to gdzieś w jakim pustostanie, ale była większa możliwość pozbierania butelek, puszek, ale dzisiaj wszyscy zbierają. Kiedyś mi starczyło na coś, żeby gdzieś jedzenie kupić, a dzisiaj właśnie tutaj przychodzą i proszą, ale też z tej racji, że tutaj w samym centrum naszego miasta, w sercu naszego miasta Poznania jest łaźnia. Ostatnio zapytałam, ile w przeciągu 2 miesięcy skorzystało z łaźni, to jest 400 osób. To jest naprawdę, uważam, bardzo dużo. Skala się coraz bardziej poszerza korzystających i z pralni, i z łaźni, i kobiet. Setka, przeszła setka reszta mężczyźni, ale dobrze, że to, co zostało zrobione wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i z Urzędem naszego miasta Poznania, ta wspaniała współpraca i dzięki wielu ludziom dobrej woli, że udało się tutaj w centrum stworzyć tą przestrzeń taką higieniczną dla tych osób, bo to jest bardzo ważne, ponieważ po pandemii wiele takich miejsc tutaj już nie ruszyło. I cieszymy się, że to żyje, ale też ufamy, że damy radę to utrzymać, żeby to mogło funkcjonować jak najdłużej.
1: I bardzo ważna jest resocjalizacja.
10: Tak, ponieważ do tej pory te kilka lat nasza posługa gdzieś, można powiedzieć, ograniczała się do ulicy. Ten remont podjęty przy tej całej współpracy jakoś jest prawie na ukończeniu o tym, co myśleliśmy. I tutaj ten większy taki teraz nacisk na resocjalizację tych osób przychodzących. Jesteśmy w trakcie takich jeszcze opracowań różnych projektów, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności. Mamy tutaj takiego młodego studenta, który będzie chciał koordynować tutaj tą pracą też z tymi osobami w kryzysie bezdomności poprzez pracę, poprzez pomoc i wsparcie psychologa, żeby dojść do usamodzielnienia się, wrócić jakoś w pełni do społeczeństwa, może coś wynająć i rzeczywiście może pokonać tą swoją barierę bezdomności.
1: Ja słuchaczom wyjaśnię, że co chwilę ktoś tu puka, a to pokazuje, że z siostrą tak na spokojnie usiąść i porozmawiać tutaj, no nie jest łatwo. Ciągle ktoś coś chce, a siostra znajduje czas.
10: Rzeczywiście każdego dnia przychodzą osoby, mają różne problemy życiowe. Też czy terapia, czy taka trudna sytuacja materialna. I ostatnio teraz matka z Dębca prosząca o chleb, nie o jakieś tam nie wiadomo nadzwyczajności, ma czwórkę dzieci, mówi, jak wszystkie dzieci wyposażyła do szkoły, to po prostu brakuje jej chleba i coś do chleba. No także to nie tylko, że funkcjonuje tutaj centrum przy ulicy Łąkowej jako pomoc osobom ubogim, ale są sytuacje różnych rodzin, gdzie staramy się też odpowiedzieć im i nieść tą pomoc, jakakolwiek jest potrzebna. Ja myślę, że tak jak świat istnieje, zawsze osoby ubogie, biedne, bezdomne. Myślę też, że różne sytuacje ekonomiczne, międzynarodowe wpływają na takie sytuacje, że są osoby bogate, ale osoby biedne zawsze będą, ale też myślę, że musimy o tym mówić, żebyśmy się nawzajem uwrażliwiali, wspierali, bo niektóre osoby, które przychodzą, miały kiedyś firmy, wykształcenie mają, prawnicze, mam tutaj mecenasów byłych, inżynierów, magistrów, na przykład, nie? Oczywiście są też osoby, które są po szkole podstawowej, ale to też pokazuje, że nikt z nas nie może być pewny jutra, bo przyjdzie choroba, przyjdzie jakaś utrata pracy, wypadek. To są różne czasami takie losowe przypadki, które spowodują, że będę szukał tej pomocy. Dlatego nie nam sądzić, nie oceniać, ale starać się wysłuchać daną osobę, która przyjdzie, jak możemy pomóc, co się stało, że jest w tym momencie jego życia taka trudna sytuacja.
1: I ja przypomnę, że ta pomoc płynie z Łąkowej w Poznaniu. A teraz nieco zmienimy temat, bo tu jednym okiem spoglądam sobie na ten fotel i widzę barwy Lecha.
10: Tak, to jest taka moja cicha miłość. Tak od lat, już od 44 lat, ponieważ w ogóle kocham sport od dziecka. Miałam braci, którzy grali w takim klubie sportowym Jasień i Stal. Do dzisiaj ten klub istnieje. Zabierali mnie na te mecze, ale jak przyszłam do Poznania, no to rzeczywiście Lech tutaj grał i gra. Ja towarzyszę, ale tym bardziej zawsze to podkreślam, że Lech został założony, czy tak oficjalnie, w dniu 19 marca, to jest świętego Józefa, a ja mam imię świętego Józefa, ja jestem nawet zobowiązana prosić świętego Józefa, żeby dobrze czuwał nad Lechem, nad zawodnikami, całą ekipą Lecha, ale też i kibicami, którzy są pełni wrażliwości. Jak tylko mam możliwość, czas, obowiązki mi pozwalają, chętnie biegnę na stadion, by tam rzeczywiście podgrzewać tych naszych piłkarzy, żeby to zwycięstwo było. Właśnie niech zwycięża Lech, kolejosz.
1: I to podgrzewanie, kiedyś widziałem na stadionie Lecha, jest naprawdę tutaj dynamiczne, jest bardzo, bardzo takie prawdziwe.
10: Bardzo się cieszę, ponieważ wszystkie można troski takie codzienne idą na bok, a angażuję się w to, co się dzieje na boisku. Nie ukrywam, że jak nasza bramka jest zagrożona, to rzeczywiście serce mi bardziej bije i wzywam, kieruję tutaj wzrok ku niebu. Panie Boże, święty Józefie, dalej tam pomagaj naszym piłkarzom. To są takie moje rozgrywki wewnętrzne, radości i cieszę się, że mogę uczestniczyć. Ja też dziękuję w ogóle kibicom, że jestem bardzo życzliwie przyjmowana na stadionie. Lubię chodzić do kotła. Tam się dużo dzieje i tyle sympatycznych kibiców. Pozdrawiam. Tam wiele się dzieje, takich sympatycznych rozmów, pięknych rozmów, głębokich rozmów też. No i każda bramka rzeczywiście jest pełna entuzjazmu i gorących emocji.
1: kibice również podchodzą do siostry i zadają pytanie, co siostra tu robi? Są jakieś takie reakcje, pytania?
10: Nie, nie w tym kierunku, tylko siostro, ja pracuję, cieszę się, że siostra jest, dobrze, że siostra się w końcu ujawniła, że jest ta siostra z nami. Nie ma takiego pytania, dlaczego, po co i na co, tylko jest taka radość, że jesteśmy, a możemy zdjęcie zrobić, pokażę mojej żonie i super są historie nawet tych ludzi, bo niektórzy w czasie przerwy siadają, opowiadają, nawet jakieś mają pytania, co ich nurtują na temat wiary, na temat kościoła i chętnie z nimi rozmawiam.
1: A jak jesteśmy już tutaj w temacie sportowym, to jakiś czas temu siostrę było można też spotkać na hulajnodze.
10: Tak, to mieszkańcy Domu Nadziei kupili mi szalik, a ponieważ byłam po takiej dosyć ciężkiej operacji nogi, długo nie jeździłam na tej hulajnodze i poczułam się lepiej, więc mieszkańcy podgrzali tą hulajnogę i zaczęłam jeździć. No i wtedy właśnie taki tam z mieszkańcami powstał filmik, gdzie dzień wcześniej nagrywaliśmy i takie wewnętrzne miałam przeczucie, wołanie z domu świętego Józefa, żeby jutro, czyli tego 16 lipca, Lech Poznań zdobył super puchar i tak się też stało. I rzeczywiście ten filmik wpłynął na to, że serca naszych kibiców tak się otworzyły, że została założona zbiórka na portalu Fundacji Się Pomaga. Patrząc tam, nazbierało się przeszło 54 tysiące złotych. I tak sobie tutaj z moimi siostrami pomyślałyśmy, że za to wszystko zostanie zakupiona żywność. I to właśnie zamówiłyśmy. I z tego wyszło 4 tony i 200 kilogramów. Będziemy dziękować już tutaj. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy wrzucili to dobro serca do tego kotła, bo tam będzie i mąka, będzie cukier, będzie oliwa, będą tam też przeciery, ale też będzie 4,5 tysiąca puszek mięsnych długoterminowych, bo też będzie to bardzo potrzebne do kanapek na różne sytuacje trudne. I wiele jeszcze innych produktów, które zostaną przywiezione i taki wspólny będzie odzew podziękowania wszystkim kibicom. Ja mówię, nie tylko Poznań, ale Polska i świat usłyszy, że kibice nie tylko mają gorące serca do kibicowania, ale też i do pomagania.
1: A skąd ma siostra tyle siły?
10: Myślę, że ja to wiem, że to jest Duch Święty, daje mi tę siłę, daje energię. Kocham życie, kocham ludzi i mam wewnętrzne takie szczęście, przekonanie, że kiedyś to dobro wróci, że to dobro kierowane do drugiego człowieka przyniesie jakąś pomoc tej osobie i rozbudzi nadzieję, że jutro może być lepiej.
1: O poznaniakach mówi się, że są oszczędni, ale nie są obojętni na drugiego człowieka.
10: Tak, myślę, że czasami słyszałam, że skąpi nawet, skąpi, ale powiedziała, że hojni, oni są mądrze hojni, to jest, nie jest rozrzutność, to jest po prostu mądrość, uważam, taka gospodarna mądrość poznaniaków i też staramy się to, co otrzymujemy właśnie od społeczeństwa, dobrze wykorzystać, dobrze przekazać, żeby to było naprawdę wykorzystane z wolą wszystkich darczyńców.
1: Czego potrzebujecie tutaj? Co można i gdzie przynosić?
10: Myślę, że tutaj na dzień dzisiejszy już można rozpocząć gromadzenie termosów, śpiworów, ciepłej odzieży, skarpetek. To są takie pierwsze, ważne, podstawowe rzeczy, które są potrzebne dla osób, które znajdą się w tej trudnej sytuacji w okresie zimowym.
1: I to wszystko można przenosić tutaj, przy Łąkowej.
10: Tak, do Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej 2 w Poznaniu.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
10: siostra Józefa Elżbietanka.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i dziękuję za wszelkie dobro.
1: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu, a teraz w naszym programie o zdarzeniu niedaleko Poznania.
11: Policjanci z Komisariatu Policji w Luboniu otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny. Z relacji osoby zgłaszającej wynikało, że mężczyzna zataczał się, a następnie wsiadł do samochodu marki Audi i odjechał w kierunku Poznania. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Lubońscy policjanci, którzy niedługo po otrzymaniu zgłoszenia pojawili się w rejonie zdarzenia, natychmiast rozpoczęli poszukiwania pojazdu. Dobra znajomość topografii miasta oraz dokładne sprawdzenie okolicznych ulic szybko przyniosły efekt. Funkcjonariusze zauważyli audio odpowiadające przekazanemu opisowi. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. Już po otwarciu drzwi od strony kierowcy funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu. 45-latek odmówił jednak poddania się badaniu policyjnym alkomatem. W związku z tym został poinformowany o konieczności doprowadzenia go do placówki medycznej, gdzie pobrano od niego krew do dalszych badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli policjanci sprawdzili również dane kierującego. Okazało się, że mężczyzna posiada obowiązujący dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jego podróż dobiegła końca. 45-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pobrana od niego krew została przekazana do badań. W chwili prowadzenia samochodu mężczyzna miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. W sprawie wykonano niezbędne czynności procesowe i zgromadzono materiał dowodowy. Czynności te przeprowadzili policjanci Komisariatu Policji Poznań-Wilda, którzy następnie przygotowali sprawę do rozpoznania w trybie przyspieszonym, umożliwiając szybkie skierowanie jej przed sąd. 45-latek odpowiadał w warunkach recydywy, co oznacza, że ponownie popełnił przestępstwo mimo wcześniejszej karalności. Dwa dni po zatrzymaniu mężczyzna stanął przed sądem. Sąd uznał go za winnego i wymierzył mu karę 1 roku i 2 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności oraz kolejny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto mężczyzna został zobowiązany do wpłaty 15 tysięcy złotych na fundusze pomocy, a także do zapłaty 6 tysięcy złotych na wiązki na rzecz Skarbu Państwa.
1: To zdarzenie miało miejsce, przypomnę, w podpoznańskim Luboniu, a tymczasem 8 października wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Przez ponad 2 tygodnie rywalizować będą ze sobą muzycy z całego świata.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
16: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
15: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może

0: Radio Poznań.
1: Na okrągło jestem jak worek z farsą. A ja krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a

0: godność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Melo Radio.
1: Czwartek, piątek.

0: przez Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Two ships in the night.

0: Lajla. Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.